biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Mamy czwartek, 18 dzień czerwca w kalendarzu i godzinę 6 na zegarach. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środku tygodnia.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Po 11 latach MPK Wrocław kończy współpracę z firmą Michalczewski. Środa to dzień, w którym miejski przewoźnik przejmuje obsługę linii autobusowych realizowanych dotąd przez podwykonawcę. Na ulicę wyjechały już nowoczesne, klimatyzowane autobusy Mercedes-Benz Conecto. Kolejne efekty największego programu inwestycyjnego w historii spółki. A pierwotnie umowa z firmą Michalczewski, przypomnijmy, podpisana została na 10 lat. W ubiegłym roku w ramach ugody mediacyjnej część pracy przewozowej została przedłużona o kolejny rok. W czerwcu 2025 roku MPK Wrocław przejęło już samodzielną obsługę autobusów typu Solo, a w ostatnich miesiącach Michalczewski realizował pracę przewozową wyłącznie autobusami przegubowymi i MIDI. W czerwcu bieżącego roku współpraca dobiegła końca. Dla pasażerów poza nowoczesnym taborem nic się nie zmienia.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Spółdzielnia mieszkaniowa Jedynka w sierpniu rozpocznie budowę kolejnej inwestycji realizowanej w formule społecznego budownictwa czynszowego. W ramach projektu Aleja Platanowa 2 powstanie około 160 nowoczesnych mieszkań, które będą dostępne bez konieczności zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego. Tym razem

0: Jedynka planuje budowę nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego w zachodniej części Wrocławia, oferującego mieszkania o powierzchni od około 40 do 85 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji powstaną mieszkania wyposażone w balkony lub przydomowe ogródki. Każdy lokal będzie miał przypisane miejsce postojowe w garażu podziemnym, a na terenie osiedla zaplanowano również rowerownie, wózkownie, stacje ładowania samochodów elektrycznych, tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz liczne nasadzania zieleni. 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzięki tym środkom w szpitalu powstała druga już sala hybrydowa, która jest już przygotowana do realizacji pierwszych zabiegów. Jest też nowa sala intensywnej terapii dla pacjentów we wstrząsie kardiogennym oraz doposażenie Instytutu Chorób Serca w aparaturę diagnostyczną i zabiegową. Co to oznacza dla pacjentów? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do doktora Wiktora Kuliczkowskiego, kierownika pracowni hemodynamiki w Instytucie Chorób Serca USK.
1: Ten projekt pozwala większą ilość pacjentów leczyć bezpieczniej i cięższych pacjentów, bo przyjmujemy pacjentów we wstrząsie, czyli takiej najcięższej postaci uszkodzenia serca, i mamy dla nich salę przeznaczoną, najbardziej można powiedzieć kompetentni ludzie tam pracujący i sprzęt najbardziej taki zaawansowany, i ci pacjenci w najcięższym stanie są od początku leczeni tak jak powinni, według standardów światowych praktycznie. I ci pacjenci nie tylko są z naszego szpitala, ale z innych ośrodków. My w zeszłym roku przyjęliśmy około 80 wstrząsów kardiogennych. Pacjentów, połowa z nich jest z innych ośrodków. Więc do nas zgłaszają się ośrodki z Dolnego Śląska, z Lubuskiego, z Opolszczyzny, z Wielkopolski, też z Łódzkiego, i tych pacjentów leczymy u nas, jeżeli inne ośrodki nie dają sobie rady po prostu. To są sprzęty, które pozwalają leczyć pacjentów właśnie w najcięższych stanach, najbardziej skomplikowanych pacjentów. I ten sprzęt jest sprzętem, można powiedzieć, unikatowym, jeżeli chodzi o skalę polską. Są zaawansowane aparaty do monitorowania, aparaty do diagnostyki i aparaty do leczenia pacjentów, tak.
0: A jak mówi Beata Frejer, pełniąca obowiązki dyrektora USK we Wrocławiu, dwie sale hybrydowe oraz dedykowane stanowiska intensywnej terapii oznaczają większą dostępność zabiegów i krótszy czas reakcji.
2: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu. Ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa na duże kwoty w innym zakresie. Ale powiedzieć muszę, żeby uzyskać te kwoty, też musimy mieć własny wkład, który nie jest niski, ale to idzie wszystko skierowane, przemyślane pod pacjentów. Akurat w tej chwili pod małych pacjentów, a w przyszłości będziemy rozwijać jeszcze te dziedziny dla dorosłych, które uważamy, że mają duży potencjał i duże zapotrzebowanie wśród naszego społeczeństwa.
0: Warto dodać, że sala umożliwia jednoczesne wykonywanie procedur kardiochirurgicznych i kardiologii interwencyjnej w jednym pomieszczeniu, bez konieczności przenoszenia pacjenta.
3: Wiadomości Radia Gra.
0: Lokalne ekologiczne warzywa dla przedszkolaków i seniorów rusza trzeci sezon Miejskiej Farmy Wrocławia. To wyjątkowe miejsce, pole warzywne na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach. To tam zbierane są ekologiczne plony, które trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Po co stworzono takie miejsce? O tym Katarzyna Sokołowska z Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego, koordynatorka farmy.
4: Przede wszystkim po to, żeby budować bardziej zrównoważone miasto i społeczność. Na farmie wytwarzamy żywność zrównoważonymi metodami przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Ta żywność, czyli świeże warzywa, trafiają do żłobków, przedszkoli i do DPS-ów, czyli zaopiekujemy w ten sposób dwie najbardziej newralgiczne grupy: najmłodszych mieszkańców miasta i najstarszych mieszkańców miasta, dla których ważne jest zdrowe odżywianie. Przy okazji dbamy o środowisko, dostarczamy te plony samochodem elektrycznym, no i co najważniejsze w naszym projekcie, aktywizujemy społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.
0: W tym sezonie na farmie będzie uprawianych jeszcze więcej rodzajów warzyw.
4: 13 rodzajów warzyw. Zaczynaliśmy od 4 rodzajów. Buraki, ziemniaki, dynia, cukinia, marchew. Mamy też świeże zioła w postaci pietruszki, kopru. Także to jest najważniejsza część projektu. Ale z nowości uruchamiamy w tym roku strefę edukacyjną. To jest strefa stacjonarna, do której będziemy zapraszać dzieci, które są odbiorcami plonów. Czyli zaprosimy tutaj naszych przedszkolaków. Wyjątkowo organizujemy też konkurs, w którym już teraz można wziąć udział dla szkół podstawowych. Wybierzemy 10 zwycięzców, którzy będą mogli tutaj przyjechać ze swoimi klasami na zajęcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie wrocław.pl.
0: A szerzej o strefie edukacyjnej opowiedziała nam Natalia Rokita z Fundacji Polskie Dzieci.org, która prowadzi warsztaty dla dzieciaków na farmie.
5: Na farmie uczymy dzieciaki właśnie skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować, bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały.
0: Dodajmy, że łącznie przez 2 sezony farma wyprodukowała 124 tony warzyw. Z nadwyżek przygotowano ponad 15,5 tysiąca posiłków dla osób potrzebujących. W tym roku zbiory trafią do 5 tysięcy osób. 17 milionów wypożyczeń i ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. To już 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu. System, który pozwala na wypożyczenie jednośladu na godzinę, cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym sezonie, o czym informuje Paulina Tyniec-Piszcz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego, użytkownicy zrealizowali już ponad 613 tysięcy wypożyczeń i przejechali łącznie 1,5 miliona kilometrów.
6: Mamy na koncie przeszło 17 milionów wypożyczeń i przeszło 40 milionów przejechanych kilometrów i blisko 300 tysięcy użytkowników, z których część jest z nami od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy wystartował ten system. Chwalimy się dzisiaj z nim, bo tak naprawdę wystartował w czerwcu 2011 roku jako jeden z pierwszych systemów bike sharingowych w Polsce, a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych systemów, które identyfikują również naszą miejską mobilność. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszą flotę rowerów, to zaczynaliśmy być może dość skromnie, powiecie Państwo, bo tych rowerów w 2011 roku było 140, a dzisiaj nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 2804 rowery, którymi mogą podróżować każdego dnia do szkoły, do pracy i na spotkania. Na tych wszystkich rowerach, i tu będę się posiłkować statystyką, nasi mieszkańcy spędzili ponad 5 milionów godzin, a blisko połowę w ramach bezpłatnych minut, które udostępniamy w systemie roweru miejskiego. Ta średnia podróż to 2,5 km, a średni czas spędzony na rowerze to nieco ponad 18 minut. 300 tysięcy użytkowników zarejestrowaliśmy w systemie, część z nich jest z nami od samego początku i widzimy, że regularnie korzystają oni z dojazdów, codziennych dojazdów do szkoły, do pracy i na spotkania.
0: Ale rower miejski to, jak się okazuje, również niezwykłe historie. Przykładem jest pani Ola Konieczka, którą przy takim jednośladzie poznała partnera.
7: To była taka historia, która się wydarzyła kilka lat temu. Zaparkowałam rower poza strefą, tam gdzie się parkuje rowery. No i w momencie, kiedy zsiadałam z roweru, niestety potknęłam się, jestem trochę taką niezdarą, i potknęłam się tak, że po prostu poleciałam na innego użytkownika, który akurat odpinał swój własny rower. Tym użytkownikiem okazał się mój przyszły partner i jak zobaczył moje zdenerwowanie, powiedział do mnie w ten sposób: o, jaka piękna rowerzystka, muszę panią pocieszyć, zapraszam panią na kawę. Normalnie w zasadzie to mi się nie zgodziła, ale naprawdę wówczas byłam bardzo zdenerwowana. Zgodziłam się, no i tak poznałam przyszłego partnera. Była to piękna rowerowa przygoda, niestety na dzień dzisiejszy nie jesteśmy razem, ale dużo przejeździłam z nim przez Wrocław, okolice. Dzięki temu poznałam miasto, nauczyłam się pewniej korzystać z roweru.
0: Warto dodać, że program wrocławskiego roweru miejskiego rozwija się również poza granicami miasta. Działa dziś też w 5 gminach: Czernicy, Kobierzycach, Kątach Wrocławskich, Siechnicach i Wiszni Małej. I to były najważniejsze tematy ze środy. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Więcej na radiogra.pl.
8: sprawdzamy, jakie prognozy mają dla nas synoptycy. We Wrocławiu od samego rana nie jest już aż tak zimno. 17-18 stopni. Będzie tylko cieplej do 28-29 nawet dzisiaj maksymalnie. W ciągu dnia sporo przejaśnień, ale do czasu, bo po południu będzie prawdopodobnie padać deszcz. Do tego w kolejnych dniach dość upalnie, dlatego warto się już dzisiaj na to przygotować. Dzień dobry, już po szóstej, a ja wyjątkowo w jeszcze lepszym humorze niż zazwyczaj, ponieważ nie jestem sama. Marcin jest ze mną,
9: to
8: dzień
9: można
8: dobry.
9: Można być w jeszcze lepszym humorze, tak rano, dzień dobry, witajcie, chwila po szóstej na zegarach, to jest Radio Gra, my was serdecznie witamy, bo to już czwartek.
8: Oj tak, coraz bliżej weekendu. Oliwia Ciszewska.
9: Marcin Miśniecki, witajcie.

0: rano i dobrze, jak zawsze w dobrych humorach, jak już w sumie powiedzieliśmy to nieraz. Mm-hmm. Przechodzimy teraz do naszego kalendarza. Dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca, czyli kto świętuje? Elżbieta, Marek, tak jest. Amanda, Emil, wszystkiego najlepszego.
1: Mamy też coś dla fanów sushi, międzynarodowy dzień sushi, więc inspiracja na dziś już jest. Słuchajcie, dzień zrównoważonej gastronomii, czymkolwiek ona jest.
0: Musimy równoważyć coś między śniadaniem, obiadem a kolacją.
1: No i dzień, którym przeciwstawiamy się mowie nienawiści szeroko pojętej, my jak zawsze.
0: Hejt, stop.
2: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: To jest Radio Gra o poranku. We Wrocławiu, słuchajcie, kolejne miejsce zyska nowego blasku, dostanie nowe życie, tak naprawdę. Piękna, wyjątkowa kamienica przy Żeromskiego 5, która ma już 137 lat, nabierze nowego charakteru.
1: I jak na 137 lat wygląda naprawdę coraz lepiej. Remont trwa, jeżeli jesteście ciekawi, to tylko spacerujcie obok i przyglądajcie się, czy tam wszyscy oby pracują od samego rana.
0: Tak sobie pomyślałem, że jak ktoś we mnie by zainwestował 990 tysięcy, jak w tym przypadku, to ja też, mimo wieku i PESEL-u, wyglądałbym coraz lepiej.
1: No cóż, także może nie życzymy 100 lat, tylko teraz 1000 lat, oby kamienica przy Żeromskiego była
0: Ale
1: jak najpiękniejsza.
0: Będzie pięknie, tak jest.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Milky, Just the Way You Are. Takie hity pełne energii od samego
1: rana.
0: A ja
1: patrzę, co tu jeszcze przed siódmą u nas. O, między innymi będzie okazja, żeby sobie pośpiewać w samochodzie, bo śpiewać każdy może. Baim, Biała Armia, słuchajcie, ja wiem, że zrobicie głośniej. My też.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
0: Sprawdzamy, jakie prognozy mają dla nas synoptycy. We Wrocławiu od samego rana nie jest już aż tak zimno. 17-18 stopni. Będzie tylko cieplej do 28-29 nawet dzisiaj maksymalnie. W ciągu dnia sporo przejaśnień, ale do czasu, bo po południu będzie prawdopodobnie padać deszcz. Do tego w kolejnych dniach dość upalnie, dlatego warto się już dzisiaj na to przygotować.

0: Patrzę sobie na pewną informację, którą mamy teraz dla was o poranku w Radio Gra Wrocław i zdziwiło mnie to, bo będzie mowa o dźwidle z Wrocławia i tutaj oczywiście, no któż inny jak nie nasza wróżka, ekspertka ma coś do powiedzenia w tym temacie.
1: No właśnie.
0: Olivio, wjeżdżasz teraz ty.
1: Rośliny, ja mam nawet rośliny na ciele wytatuowane, wy tego nie wiecie, ale dźwidło to taka nietypowa roślina, ponieważ...
0: Masz tam dźwidło gdzieś czy nie? Nie.
1: Jeszcze nie.
0: Nie, bo to... Czekaj, właśnie.
1: Dźwidło to właśnie nietypowa roślina, ponieważ ona nie pachnie jak roślinka, pięknie jak kwiatki, tylko jak padlina. No,
0: to też bym sobie nie wytatuował.
1: Nietypowe. To najbardziej znane było w Warszawie rok temu. Drugie najbardziej znane będzie już u nas, ponieważ kwitnie, powoli rozkwita. Wszystko możemy śledzić już powoli także w transmisjach online. No jak ktoś będzie odważny, to może przejść do ogrodu botanicznego naszego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ciekawa jestem, kto będzie na tyle odważny.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: I już za chwilę godzina 7, kolejny raport, prognoza pogody przed nami. A czy ty wiesz, co jeszcze nas czeka? Takiego w związku z gwiazdami, energią z kosmosu.
1: Nie, ale zaraz się dowiem.
0: To horoskop przecież po 7.
1: No,
0: dowiesz się, jaka czeka cię przyszłość, mój drogi.
1: Zapraszamy, bądźcie z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
3: Po reklamie.
1: Mamy czwartek, 18 dzień czerwca w kalendarzu i 7 na zegarach. Czas na najnowszy raport.
8: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Dzień dobry, zapraszam na poranny raport. Plakaty już wiszą na Osińcu, a ulotki trafiły do skrzynek mieszkańców. To znak, że zbliża się ważne spotkanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na tym wrocławskim osiedlu. Za tydzień o 17.30 w siedzibie Rady Osiedla przy Jerzmanowskiej 102 odbędzie się wspomniane spotkanie informacyjne dotyczące tej inwestycji. W jego trakcie przedstawione zostaną informacje na temat zakresu prac, planowanych rozwiązań technicznych oraz sposobów przyłączenia się do nowej sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy oczywiście będą mogli zadawać pytania ekspertom. W ramach inwestycji powstanie około 1150 metrów kanalizacji sanitarnej w ulicach Osinieckiej i Widłakowej, 51 sięgaczy kanalizacyjnych do granic posesji, pompownia ścieków na osiedlu oraz rurociąg tłoczny o długości ponad 800 metrów, który połączy Osiniec z siecią kanalizacyjną na Żernikach. Po zakończeniu prac nawierzchnia dróg zostanie odtworzona w podwyższonym standardzie asfaltowym.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
8: Zarząd Zieleni Miejskiej kontynuuje montaż żagli przeciwsłonecznych na miejskich placach zabaw i terenach rekreacyjnych. Specjalne konstrukcje mają poprawić komfort oraz bezpieczeństwo użytkowników podczas upalnych dni, zapewniając cień tam, gdzie nie ma możliwości naturalnego zacienia.

0: istnienia. Żagle pojawiły się lub pojawią w 16 lokalizacjach na terenie miasta, m.in. w Parku Szczytnickim, Parku Tołpy, Parku Południowym czy na Promenadzie Oławskiej, a także przy Stadionie Wrocław. Miasto podkreśla, że ze względów sanitarnych place zabaw nie mogą być całkowicie zacienione, a lokalizowanie ich bezpośrednio pod drzewami mogłoby negatywnie wpływać na stan zieleni i bezpieczeństwo użytkowników.
1: Radio Gra poleca.
0: W najbliższy weekend we Wrocławiu od 19 do 21 czerwca odbywać się będzie Święto Podwórka Ruska 46. Jak mówi Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury, znajdziemy tam wiele atrakcji.
2: To jest wydarzenie, za pomocą którego chcemy pokazać wszystkie oblicza tego podwórka, które na co dzień jest kojarzone z pięknej galerii zabytkowych neonów. Jest to zdecydowanie duże miejsce turystyczne na mapie Wrocławia, które odwiedzają regularnie i mieszkańcy, i turyści. Natomiast niewiele osób wie, że za tymi ścianami, na których wiszą neony, znajduje się aż 40 instytucji kultury, artystów, fundacji, którzy tam na co dzień działają i których zapraszamy jako Wrocławski Instytut Kultury do tego, żebyśmy wszyscy razem zrobili wspólne święto.
0: Warto dodać, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. To jest raport Radia Gra o poranku. W Polsce może powstać stała baza wojsk USA. Jest projekt uchwały w tej sprawie. Premier Donald Tusk podkreślił, że musimy przygotować się na zapowiadane zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla stacjonujących żołnierzy.
3: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy.
0: Mówił szef rządu.
4: O poranku w Radiu Gra FM czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek podsumowanie ostatnich spotkań Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W zakończonym o poranku naszego czasu meczu w grupie K Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3, natomiast w tej samej grupie wczoraj Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. W grupie L Gana pokonała Panamę 1-0, a we wczorajszym hicie Anglia zwyciężyła Chorwację 4-2. Dziś rozpoczyna się już druga seria spotkań w fazach grupowych. O 18:00 w ramach grupy A zmierzą się ze sobą reprezentacje Czech i Republiki Południowej Afryki, natomiast o 21:00 w grupie B rozpocznie się spotkanie Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną.

0: Przez noc ciśnienie wzrosło do poziomu 1020 hektopaskali. Tyle pokazuje o poranku redakcyjny barometr Radia Gra. Powoli się stabilizuje i okolice tej wartości będą utrzymywać się we Wrocławiu przez co najmniej dobę. Nawet 28 stopni Celsjusza. Natomiast dziś maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. W prognozach przewaga słońca, ale niewykluczone niewielkie przelotne opady deszczu.
1: To już chwila po siódmej, uśmiechnięta jak zawsze, emanująca dobrą energią od rana. Oliwia, dzień dobry.
2: Ale cała na czarno, tak wam tylko pokoloruję.
1: Tak, żeby nie było zbyt kolorowo, słuchajcie. Dzień dobry, witajcie w czwartek o poranku.

0: Panie, panowie, drodzy słuchacze, szklana kula wyciągnięta, mieniąca się w tym porannym, przebijającym się nieśmiało słońcu, co oznacza, że przed nami horoskop.
1: Trzeba sprawdzić, co się dzieje w kosmosie, a dobra energia na takie lenistwo spływająca do nas z kosmosu się powoli kończy. Teraz czas na akcję. Weekend coraz bliżej, więc będzie trzeba dokończyć wszystkie niedokończone sprawy. Księżyc w Lwie sprzyja dzisiaj także pracy nad swoim wizerunkiem. Nie patrzcie tylko w lustro za wcześnie, bo może się to źle skończyć. Na koniec jeszcze takie dwie personalne rady dla zodiakalnej Wagi i dla Skorpiona. Wago, uważaj na dyskusje dążące donikąd. Lepiej się z nich szybko wykręcić. A Skorpionie, zmniejsz swoje wymagania. No taki czwartek.
0: Zabrzmiało bardzo poważnie. Trzymamy za was kciuki. Dobrego dnia.

0: rano i dobrze, jak najlepiej o poranku. Moi drodzy, teraz zamienimy się na chwilę w małych detektywów, ponieważ poszukujemy razem z bibliotekarkami szkół podstawowych podręczników. Koniec roku szkolnego się zbliża, a co z tym idzie? No oczywiście pora oddać podręczniki pobrane z biblioteki. Czy też masz taki problem?
1: No powiem ci, i mam inny problem, bo nie dalej jak wczoraj osobiście wiozłem pewnego młodego człowieka z książkami. Jedna mogła gdzieś wypaść przypadkowo.
0: Mam nadzieję, że nie została gdzieś pod łóżkiem. Trzeba tylko sprawdzić. Zakończenie roku już za tydzień, no to lepiej posprawdzać, czy tam gdzieś jakiś podręcznik nie został pod poduszką na przykład. No w końcu każdy wie, że wiedza najlepiej wtedy wchodzi do głowy.
1: No wiadomo, nie może być inaczej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Dinozaury we Wrocławiu?
10: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
11: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dino misję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
12: Po reklamie.
13: Słuchasz radia Gra FM.

0: dobre, najlepsze granie od samego rana na 95 i 1 FM w Radiu Gra Wrocław. Tym razem, pomimo tego, że już trochę mówiliśmy o horoskopie, to wrócimy do czarodziejskich tematów, ponieważ nie wiem, czy wiesz, co się zbliża w ten weekend. Noc świętojańska,
1: tak jest,
0: najbardziej
1: noc.
0: Magiczna. No i również w naszym regionie ją świętujemy. Mamy, jak zawsze, noc świętojańską w Leśnicy, na zamku w Leśnicy, 20 czerwca. Warto przygotować
1: wianę. Będą wianki, koncerty, mapping na zamku, a tegoroczna noc świętojańska odbędzie się pod hasłem Korzenie i połączy dawne obrzędy, muzykę, teatr, warsztaty oraz rodzime atrakcje. Wszystko to dziać się będzie za friko, więc wpadajcie, bo warto.
2: Radio Gra.

0: Pani Shakira daje radę jak zawsze o poranku w Radiu Gra. To są hity pełne energii, chociaż do mundialu to my sobie jeszcze wrócimy, pani Oliwie, prawda?
1: Wiadomo, a pani Shakira daje radę, no bo daj w końcu. No tak. A przed nami jeszcze muzycznie Keira i Sauer. To się pojawi przed godziną 8.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dinozaury we Wrocławiu?
12: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
13: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
16: Przez noc ciśnienie wzrosło do poziomu 1020 hektopaskali. Tyle pokazuje o poranku redakcyjny barometr Radia Gra. Powoli się stabilizuje i okolice tej wartości będą utrzymywać się we Wrocławiu przez co najmniej dobę. Nawet 28 stopni Celsjusza. Natomiast dziś maksymalnie pokażą wrocławskie termometry w prognozach. Przewaga słońca, ale niewykluczone niewielkie przelotne opady deszczu.
11: Słuchasz radia.

0: Jak wam gramy na krótko, jeszcze przed godziną ósmą. Jeżeli być może teraz wybiegacie w pośpiechu na autobus, na tramwaj, to tak chcieliśmy tylko wam przypomnieć, że już od pewnego czasu mamy drobne zmiany w komunikacji miejskiej, bo od poniedziałku między innymi wszystkie linie tramwajowe kursują z częstotliwością co 15 minut, a w nocy nawet co 20. No nie jest to zbyt miła informacja dla tych, którzy się spieszą.
1: Oprócz tego zawieszone od 29 czerwca zostaną kursy szkolne na liniach 104, 105, 108, 117, 142, 909. I o tym też warto pamiętać, żeby nie stać i nie czekać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: krótko przed godziną 8. Witamy się z wami ponownie, ale zapraszamy tym razem na raport i prognozę pogody, bo jak zawsze o pełnej godzinie takie podsumowanie nas czeka. A co nas jeszcze czeka? Sporo dobrej zabawy. Marcinie, dobrze się bawisz?
1: Znakomicie, bo to już czwartek, a czwartek to taki prawie piątek, a piątek wiadomo, prawda? Pozostańcie
0: wiadomo.
1: Z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w Supercell.
5: Kaufland jest. Już cztery kategorie z laurem.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już 8, czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Wrocław bez reklam? Miasto wznawia pracę nad uchwałą krajobrazową i od tego tematu zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Za 2 godziny rozpocznie się sesja Rady Miejskiej, w trakcie której odbędzie się głosowanie nad nowym przystąpieniem do sporządzenia uchwały krajobrazowej dla Wrocławia. Na efekty jednak poczekamy nawet 2 lata, bo tyle może trwać przygotowanie przepisów. To nie jest prosta sprawa, mówi wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
8: Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Sami sobie nie poradzimy, to jest jednak temat zbyt trudny. Na pewno będziemy korzystać z wsparcia wyspecjalizowanych firm. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe, ale to sprawa nasza, dzisiaj tymi problemami nie zawracajmy sobie głowy. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
7: Jeśli Rada Miejska podejmie dziś decyzję o przystąpieniu do sporządzenia uchwały krajobrazowej dla Wrocławia, miasto przygotuje przetarg, wyłoni wykonawca, następnie przedstawi harmonogram prac.
9: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Spółdzielnia mieszkaniowa Jedynka w sierpniu rozpocznie budowę kolejnej inwestycji mieszkaniowej realizowanej w formule społecznego budownictwa czynszowego. W ramach projektu Aleja Platanowa 2 powstanie około 160 nowoczesnych mieszkań, które będą dostępne bez konieczności zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego. Nowa inwestycja ma być kontynuacją zrealizowanego osiedla Aleja Platanowa, którego mieszkańcy odebrali już klucze do swoich lokali. Tym razem w ramach planowanej inwestycji powstaną mieszkania o powierzchni od około 40 do 85 m2 z balkonami lub przydomowymi ogródkami, a każdy lokal będzie miał przypisane miejsce postojowe w garażu podziemnym. W terenie osiedla planowane są również rowerownie, wózkownie, stacje ładowania samochodów elektrycznych, tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz zieleń.
10: Radio Gra poleca.
7: W ostatni weekend czerwca skwer wrocławianek u zbiegu Bernardyńskiej i Purkiniego zamieni się w otwarty parkiet taneczny w ramach programu Wrocław Tańczy. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych pokazach, lekcjach i warsztatach tańca od hip-hopu i breakdance'u po tańce ludowe i K-pop. Wydarzenie wpisuje się w obchody Święta Wrocławia i zapowiada polską platformę tańca zaplanowaną na wrzesień. Na koniec tego raportu informacje ogólnopolskie. Tragiczny finał akcji ratunkowej powstrząsł się w kopalni.

0: Eko Plus w Bytomiu. Nie żyje jeden z górników. Do silnego wstrząsu doszło wczoraj po południu około 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, o poranku teraz zapraszam na kolejny, dziś już, raport sportowy w Radiu Gra. KPR gminy Kobierzyce ogłosił kolejny transfer przed sezonem 2026-27. Do zespołu dołączyła 26-letnia Maria Simic, reprezentantka Serbii, która ostatni sezon spędziła w lidze węgierskiej, gdzie została sklasyfikowana na 6 pozycji wśród bramkarek. Simic ma na swoim koncie także liczne sukcesy, w tym Mistrzostwo Serbii, 2 Puchary Serbii oraz Super Puchar Serbii. Występowała także w europejskich pucharach. Nowa zawodniczka KPR-u do tego może pochwalić się bogatym doświadczeniem reprezentacyjnym. Regularnie występuje w seniorskiej kadrze Serbii, biorąc udział w najważniejszych międzynarodowych turniejach. Maria Simic będzie występować w KPR-ze gminy Kobierzyce z numerem 36. To trzeci transfer ogłoszony przez ten klub przed nowym sezonem. Wyglądając przez redakcyjne okna Radia Gra o poranku, można stwierdzić, że słońce póki co we Wrocławiu umiarkowane, a jak podają punkty pomiarowe na rogatkach miasta, umiarkowana też jakość powietrza. Co do słońca, natomiast to prognozy mówią o wzroście intensywności promieni UV, no i dziś już gorąco w ciągu dnia do 28 stopni Celsjusza, pokażą wrocławskie termometry. Ciśnienie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
1: Dzień dobry, po ósmej, z nową energią, po kolejnej kawce. Tak druga, tylko wam zdradzę, przyznaję. No kolega już tak drugą, jest. Nie wiem, ja już nie będę tego liczyć, może zaraz będzie trzecia, czwarta, no.
2: Słuchajcie, mam nadzieję, że czwartek da się lubić, a my dodajemy wam także tej muzycznej energii, pozostańcie z nami. Mówimy wam dzień dobry, Oliwia Ciszewska.
1: I Marcin Wiśniewski, gramy.

0: Poranne Radio Gra. Słuchajcie, niebawem wakacje, no więc zaczniemy gdzieś tam wyjeżdżać, a to oznacza, że niektórzy jednak patrzą na to, gdzie wyjeżdżamy, aby wbić się nam do domu i poszukać. Poszukać w różnych miejscach, w których zazwyczaj chowamy kosztowności w domach, prawda? Eksperci jednak są nieubłagani i radzą, żeby...
1: Żeby nie chować najlepiej swoich kosztowności w sypialni. Tam, gdzie na pierwszy jakiś taki rzut tej myśli, gdzie coś schować, no pod poduszką, chyba najlepiej. Z drugiej strony, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nie pisać w social mediach, że jedziecie na wakacje, tylko dopiero po wakacjach powiadomcie wszystkich, że byliście na właśnie takim wspaniałym wyjeździe. No i gdzie? Gdzie jeszcze nie chować?
0: To inaczej powiem ci. Szuflada ze skarpetkami, materac z poduszkiem są takim pierwszym miejscem, gdzie złodzieje przychodzą, patrzą po prostu. Jak jest na to rada? No, eksperci mówią, bądźmy po prostu nudni i nieprzewidywalni, czyli najlepiej chowajmy takie ważne przedmioty w miejscach mało oczywistych, czyli na przykład puszka po krojonych pomidorach, czy na przykład miejsce, gdzie chowamy kapsułki do prania i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja na przykład bym schowała do odkurzacza. Tam na pewno żaden złodziej nie będzie szukał.
0: Zatem misja specjalna na dzisiaj popołudnie. Rozpraszamy domowy majątek, no i trzymajcie swoje skarby bezpiecznie, nie dając się rutynie, a my podkręcamy tempo.

0: świty pełne energii od samego rana, a skoro energia to i sport, no i na chwilę wrócę, wyjątkowo ja, do tematu mundialu, ponieważ oglądałam wczoraj nawet trochę meczu Anglia-Chorwacja. Był on idealny dla takich osób jak my, wstających rano do pracy, no bo sporo bramek już wpadło w pierwszej połowie, można było iść spać, 2-1, takim wynikiem dla mnie zakończył się ten mecz,
1: i rozumiem,
0: tak jak obstawiałam.
1: Na tym zakończyłaś oglądanie tego meczu.
0: 2-1.
1: Czyli jak się człowiek budzi o poranku i widzi 4-2 finalnie dla Anglii w meczu z Chorwatami, to może jednak mieć małe zdziwienie.
0: No niestety, moje zdziwienie było niemałe, ponieważ no, moje obstawiania nie były dobre. Nie wiem, czy wy też obstawiacie na przykład z kolegami z pracy.
1: Nam też nie poszło, przyznajemy się od razu, żeby nie było wątpliwości, a do mundialu to my będziemy wracali w naszych serwisach sportowych w Radiu Gra.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon,
14: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.

0: Wrocławski czwartkowy poranek. My dodajemy tej muzycznej mocy, słuchajcie, ale mocy dzisiaj też nie zabraknie na Radzie Miejskiej. Ta się dzisiaj zbiera we Wrocławiu, no będzie gorąco jak w reaktorze. No, dlaczego? No dlatego chociażby, że będziemy debatowali nad nowymi nazwami ulic. I tu uwaga, propozycje są niezłe. Atomowa, protonowa, elektronowa i neutronowa będzie prawie jak w CERNie.
1: No, także Wrocław od rana będzie dosłownie promieniować tą energią. Czy dobrą? No, to się okaże.

0: A to, co właśnie słyszeliście, to Wiktor Waligura, 4 pory roku. Taki młody, zdolny chłopak na antenie Radia Gra.
1: Lubimy tego gościa, przyznajemy się od razu. A za chwilę panowie z Italii zaśpiewają Italo Disco. The Colors nazywają się.
0: To też
1: pozostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
15: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
16: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
19: Wolę życie w biegu i w obiegu.
20: Pieniądz musi krążyć.
21: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
18: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
22: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie 2 sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
23: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Po reklamie.
1: Wyglądając przez redakcyjne okna Radia Gra o poranku, można stwierdzić, że słońce póki co we Wrocławiu umiarkowane, a jak podają punkty pomiarowe na rogatkach miasta, umiarkowana też jakość powietrza. Co do słońca, natomiast to prognozy mówią o wzroście intensywności promieni UV, no i dziś już gorąco w ciągu dnia do 28 stopni Celsjusza pokażą wrocławskie termometry. Ciśnienie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
25: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to już za chwilę 9 na zegarach, słuchajcie Radio Gra. Teraz będzie, no właśnie, hit czy tip na rato. A propos tipów, tipsy. No właśnie, o paznokciach będzie.
1: Może ja zrobię takie ASMR drobne. Teraz to, co słyszycie, to są moje paznokcie. A dlaczego o tym mowa? Ponieważ hity kolorystyczne na lato zawsze są. Ostatnio był jeszcze maślany żółty w modzie. Dziewczyny miały takie lekko pastelowe, żółte kolory. Ale to się wszystko zmienia. Teraz liliowy fiolet jest na topie. Specjalistki mówią, rozbielony fiolet z delikatnym twistem błękitu pięknie koresponduje z opaloną skórą. Ale nie bójcie się, bladziochy, równie dobrze prezentuje się przy jaśniejszych karnacjach.
0: U nas jest łatwiej, wiesz, mamy tak, trzy kolory. Ładny, brzydki, no i taki tam sobie jeszcze inny.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: I to już za chwilę dziewiąta, a za chwilę wiadomości. Nie zawsze miłe, no ale dziś mamy dzień przeciwdziałania nienawiści, czyli stop hejtowi szeroko pojętemu. Mówimy nie. No to dzisiaj mamy do siebie zwracać się bardzo miło.
1: Milusio, właśnie. My się tylko lubimy, my się szanujemy, my się wspieramy.
0: A jak się spodoba, to niech tak zostanie już na zawsze. Pozostańcie z nami, to jest Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Ulubiony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz
4: wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: Mamy czwartek, 18 dzień czerwca, na zegarach już godzina 9, czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Rafał Jędraszek, zapraszam. Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalną w przepisach jazdę, czyli 25 km na godzinę. To pseudorowerzyści, mówi Monika Kozłowska-Święconek z Urzędu Miasta.
8: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
7: Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści.
9: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie.
7: Dlatego policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się także banery z ostrzeżeniami.
10: Raport reporter i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w ścisłej światowej czołówce badań nad chorobami serca i układu krążenia, zajmując 14. pozycję w rankingu US News Best Global. Ranking objął 2250 uczelni z całego świata, a wrocławska uczelnia zajęła najwyższe miejsce z grona polskich uczelni medycznych. Ranking US News Best Global Universities jest jednym z najczęściej cytowanych międzynarodowych zestawień oceniających działalność naukową uczelni. Uwzględnia m.in. jakość oraz wpływ publikacji naukowych, liczbę cytowań, współpracę międzynarodową i reputację badawczą. Wyniki pokazują, jak poszczególne uczelnie wypadają zarówno w klasyfikacji ogólnej, jak i w poszczególnych dyscyplinach naukowych. A teraz dobra informacja także dla wrocławian lubiących podróżować po regionie, bo szykuje się nowa atrakcja turystyczna na Dolnym Śląsku. Gminy Kamienna Góra i Mieroszów podpisały porozumienie w sprawie budowy nowej wieży widokowej na Wielkiej Kopie w Rudawach Janowickich. Z nami Bartek Paulus, który opowie więcej o tej planowanej inwestycji.
11: Na Wielkiej Kopie wieża już kiedyś była. To czwarty co do wielkości szczyt Rudaw Janowickich, położony w sąsiedztwie popularnych kolorowych jeziorek. Nowa wieża, zaprojektowana przez wrocławską firmę, ma być metalową, nowoczesną konstrukcją o wysokości 25-30 metrów. Platforma widokowa pozwoli na podziwianie panoramy Sudetów i okolicznych pasm górskich. W tej chwili trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Pod koniec roku ma ruszyć przetarg, a wieża ma być gotowa w 2028 roku.
7: Dodajmy, że będzie to pierwsza tego typu wieża w powiecie kamiennogórskim. Słuchacie raportu Radia Gra. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Informację potwierdził Biały Dom. Według MSZ Iranu dokument podpisano w języku angielskim i perskim. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus

0: czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. Mahmud. To oklaski dla Trumpa, który mówi: podpisane. Podpisane w Wersalu. Teheran przekazał, że planowana na piątek ceremonia podpisania dokumentu w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy obu stron mają kontynuować tam rozmowy. Wiatr słaby, zachodni, ciśnienie się wypłaszczyło, ustabilizowało na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1020 hektopaskali. Czwartek we Wrocławiu gorący, do 28 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą termometry. W ciągu dnia raczej przeważać powinno słońce, ale mapy pogodowe dla stolicy Dolnego Śląska nie wykluczają co jakiś czas nachodzącego zachmurzenia i nawet niewielkich przelotnych opadów deszczu. Biometr we Wrocławiu w statusie raczej korzystnego.
1: No i proszę bardzo, jak szybko nam minął ten czwartkowy poranek. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo za dziś. Był dzisiaj ze mną
2: Marcin Wiśniewski. Jakomu minął, temu minął, bo niektórzy jeszcze dzielnie walczą i walczyć będą. My trzymamy za was kciuki, nie poddajcie się.
1: Miłego dnia.

0: utwór, który chyba śmiało można dopisać do swojej wakacyjnej playlisty. Calvin Harris i Rihanna w Radiu Gra. No a przypomnę, że wakacje to już za tydzień i jeden dzień. Dzisiaj czwartek, 18 dzień czerwca. Jeden z tych najdłuższych dni w roku. Potrwa 17 godzin i 13 minut. Witajcie, Mariusz Pucyło. Kłaniam się i zapraszam do 13 za chwilę For The Cause.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zakopałę. Szczegóły i bilety na remind.pl.
9: Dinozaury we Wrocławiu?
10: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze!
11: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.
16: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Ace of Base w Radiu Gra, a ja przypomnę, że jutro czeka nas wrocławska potańcówka. Jutrzejsza, 19 czerwca, odbędzie się na Placu Wolności i ma upłynąć pod znakiem gorących latynoskich rytmów. Oj, to będzie pasować do tej gorącej weekendowej atmosfery. Start jutro o godzinie 18. Wszyscy chętni są zaproszeni, bez względu na wiek czy umiejętności taneczne, także warto skorzystać. Jutro 18. Wrocławska potańcówka na Placu Wolności. Za chwilę też do tańca Clean Bandit, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Spacer z nietoperzami, Silent Disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
13: Wiatr słaby, zachodni, ciśnienie się wypłaszczyło, ustabilizowało na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1020 hektopaskali. Czwartek we Wrocławiu gorący, do 28 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą termometry. W ciągu dnia raczej przeważać powinno słońce, ale mapy pogodowe dla stolicy Dolnego Śląska nie wykluczają co jakiś czas nachodzącego zachmurzenia i nawet niewielkich przelotnych opadów deszczu. Biometr we Wrocławiu w statusie raczej korzystnego.
14: To jest Radio Gra.

0: Houdini i Dua Lipa. Jej niedawny ślub to była odwrotność tego, co szykuje nam Taylor Swift. U niej ślub na tysiące osób, Dua Lipa skromnie tylko wśród najbliższych i rodziny. Ja wybrałbym wersję Dua Lipy, a wy? Za nami Dua Lipa, a przed nami łzy i Agnieszka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: są emocje sportowe na mundialu, ale są też emocje polityczne. Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem, a to znaczy, że zbliżają się najważniejsze wiadomości, czyli o 10:00 świeży raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Wrocław, Hala Stulecia, 16 października.
8: Dinozaury we Wrocławiu?
9: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
10: 19 i 20 czerwca.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
2: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Gra, za chwilę wracamy do grania, za chwilę Bledka i dwa dni. Teraz mamy 10:00, teraz pora na najnowszy raport.
6: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek informacja dla kierowców podróżujących drogą krajową numer 8 na odcinku Cieszyce-Kobierzyce w kierunku Wrocławia. Musicie liczyć się z utrudnieniami. Prowadzone są tam roboty drogowe związane z remontem nawierzchni. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do około 6 godzin. Natomiast przez najbliższe 4 godziny mieszkańcy wrocławskich budynków przy ulicach Objazdowej 88 do 88A Pieprznej numer 3 do 7 oraz Strachowickiej od 6 do 10 muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Powodem są prace na sieci wodociągowej.
7: Temat dnia w Radiu Gra.
6: Właśnie teraz rozpoczyna się sesja Rady Miejskiej Wrocławia, w czasie której radni zagłosują nad podjęciem nowych prac nad uchwałą krajobrazową. Spodziewany finał procedury nawet za 2 lata, bo realnie tyle może trwać rzetelne przygotowanie tak skomplikowanych przepisów dla miasta wielkości Wrocławia. Jak zapowiada radna miejska Anna Kołodziej, przewodnicząca podkomisji Rady Miejskiej powołanej do prac nad założeniami uchwały, przepisy mają być proste i zrozumiałe.
8: Skonstruowanie tej uchwały z uwagi na to, jak wygląda ustawa w tym zakresie i dotychczasowe rozstrzygnięcia, nie jest najprostsze, ale nasze dotychczasowe doświadczenia i te zebrane informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. Tak najprościej rzecz ujmując, chyba najlepiej do tej pory z zadania sporządzenia i tak naprawdę obronienia później zapisów tej uchwały wywiązał się Poznań i troszkę w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy, dlatego postaramy się trochę to odwrócić i raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały, będzie po prostu nielegalne.
6: W ramach przygotowania uchwały krajobrazowej odbędą się oczywiście konsultacje społeczne. A teraz coś dla miłośników biegów górskich, także tych z Wrocławia. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja sudeckiej setki w Boguszowie Gorcach, czyli jednego z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych biegów górskich w kraju. Zapisy na sudecką setkę wciąż trwają.
9: Zawsze były 3 dystanse. To było 42 km, 70 km i 100 km. Ta 70 to była taka zrobiona tam, jak jeżeli ktoś się nie mieścił już w limicie, a chciał zakończyć, no to w grzędach mógł sobie spokojnie zakończyć. Był też wpisywany do tabeli, był klasyfikowany, ale teraz dorzuciliśmy jeszcze półmaraton o poranku, tak to nazwaliśmy, i o 9 godzinie rano 27 czerwca startujemy na 21 km.
6: Zapraszał Igor Hoffman z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie Gorcach. A teraz w raporcie informacje ze świata. Ukraiński atak na Moskwę. Po raz kolejny płonie rafineria położona niespełna 15 km od Kremla. Nad dużą częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów.
10: Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu, a moskiewska rafineria Kapotnia zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
6: Tyle Krzysztof Zasada. Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i na razie nie słońce, a chmury w lekkiej przewadze, i one według prognoz mogą zwiastować niewielkie przelotne opady deszczu. Dla ciepłolubnych natomiast dobra informacja. Dziś we Wrocławiu gorąco, a w najbliższych dniach wręcz upalnie. Termometry w stolicy Dolnego Śląska mają pokazać po południu do 28 kreski na plusie, ciśnienie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.

Halo, halo, tu Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, po 10:00. Niektórzy teraz pewnie zaczynają drugie śniadanie. No to smacznego, a do tych pysznych kanapeczek hity pełne energii. Na początek tej godziny Bledka i dwa dni.

0: Dam, ATC w radiu gra, a teraz coś z kryminałków, ale odległych. Wietnamska policja przejęła ponad 400 kotów podczas dużej akcji rozbicia gangu zajmującego się handlem tych zwierząt na mięso, o czym poinformowały organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt i lokalne media. 400 kotków uratowanych, a nie ugotowanych. To daleko w Wietnamie, ale tak zaczynam się zastanawiać. A kotlet, to z czego jest zrobiony, co?
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Media Expert, dalej masz!
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi, 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus, schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Patrol we Wrocławiu?
1: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
0: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.
4: Czyna!

Piękny głos. Roy Orbison i You Got It w Radiu Gra. Pięknych głosów będzie można posłuchać w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, Święto Muzyki. Opera Wrocławska obchodzi wyjątkowo uroczyście i to okazja, żeby uczestniczyć w darmowym koncercie przed Operą Wrocławską. To będzie koncert z najpiękniejszymi fragmentami z opery Carmen Georgesa Bizeta. Uwaga, to oznacza także utrudnienia komunikacyjne. W niedzielę od 18 do 23 dla ruchu kołowego zamknięte zostaną ulica Świdnicka od strony Bożego Ciała, Plac Teatralny oraz ulica Heleny Modrzejewskiej. Także tramwaje będą kursować zmienionymi trasami, także warto o tym wiedzieć. My gramy dalej, to już Ale Farben.

0: Idzie fala gorąca, a my jesteśmy przygotowani. Mamy gorące hity, to Ina i More Than Friends, a za chwilę elektryczne gitary. Szczegóły pogody, dosłownie za momencik.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITEIS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Po reklamie.
15: Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i na razie nie słońce, a chmury w lekkiej przewadze i one według prognoz mogą zwiastować niewielkie przelotne opady deszczu. Dla ciepłolubnych natomiast dobra informacja, dziś we Wrocławiu gorąco, a w najbliższych dniach wręcz upalnie. Termometry w stolicy Dolnego Śląska mają pokazać po południu do 28 kreski na plusie, ciśnienie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
16: Jest Radio Gra.

Keca i Gabriela w Radiu Gra, a ja podglądam na żywo obraz z ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszyscy czekają, kiedy zakwitnie dziwidło. Śmierdzi podobno na kilometr, śmierdzi padliną, ale no, przyciąga tłumy. Każdy chce zobaczyć i poczuć, czy to rzeczywiście kwiatek, który nie pachnie. Zbliża się pierwszy przypadek kwitnienia tej rośliny w historii ogrodu botanicznego przy Sienkiewicza. No i można to rzeczywiście obserwować na żywo. Nie, to jeszcze nie jest ten moment, ale jest coraz bliżej. Madonna i True Blue już teraz, a do 11:00 także Phil, pokaż, na co cię stać. Hey!

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest...
3: Salon optyczny Okularium w Hrubieszowie po wielkiej metamorfozie już otwarty. Z tej okazji mega promocja. Druga para okularów za złotówkę. Wow! Umów bezpłatną.

0: Salon optyczny Okularium w Hrubieszowie po wielkiej metamorfozie już otwarty. Z tej okazji mega promocja. Druga para okularów za złotówkę. Wow! Umów bezpłatną wizytę telefonicznie lub na okularium.pl. Nowe wnętrze, nowa energia, ten sam profesjonalizm. Zapraszamy! Optyk Okularium, Hrubieszów, ulica Narutowicza 31.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: 0,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
3: Pora sprawdzić, co przygotowali nasi dziennikarze. Jest 11. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
4: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynam od kolejnej już dziś ważnej informacji dla kierowców. Tym razem na drodze ekspresowej S5 w rejonie węzła Wrocław Północ doszło do pożaru ciężarówki. Na czas prowadzenia akcji gaśniczej jezdnia została całkowicie zablokowana. Teraz w kierunku wjazdu na węzeł tworzy się korek, także kierowcy jadące z piątką w stronę Wrocławia i mijający wysokość miejscowości Kryniczno Noga z gazu.
5: Temat dnia w Radiu Gra.
4: Dostawco jedzenia, rynek, nie tor wyścigowy. Boksy z takimi napisami stanęły na wrocławskim rynku. Miasto ostrzega rowerzystów, którzy nie przestrzegają przepisów i z tuningowanymi rowerami elektrycznymi z ogromną prędkością jeżdżą właśnie po rynku i jego okolicach. A w tym temacie z Moniką Kozłowską-Święconek z magistratu rozmawia Martyna Czerwińska.
6: Są skargi na rowerzystów, którzy z jedzeniem na plecach pędzą przez wrocławski rynek. Czy miasto ma takie sygnały i zamierza coś z tym zrobić, albo już zrobiło?
7: Tak, sygnały mamy i to już od dłuższego czasu i walczymy z tym pojęciem rowerzystów, bo dla nas to są po prostu osoby pracujące na pseudorowerach, dostawcy jedzenia. Nie chcemy ich wrzucać do jednego garnka z innymi użytkownikami, którzy tak jak tutaj korzystają z roweru miejskiego czy z własnych pojazdów i dojeżdżają po prostu codziennie do pracy, więc mówimy o nich, że to są po prostu osoby pracujące na pseudorowerach, dostawcy jedzenia.
4: A policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów dla łamiących przepisy. A teraz przenosimy się na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który otworzył innowacyjną stołówkę studencką. Ma łączyć ona funkcje społeczne, edukacyjne i produkcyjne. Projekt zakłada serwowanie zdrowych, sezonowych i niedrogich posiłków. Obiady mają kosztować zaledwie kilkanaście złotych. Podstawą menu będą warzywa i owoce pochodzące z własnych upraw uczelni. Karta dań będzie krótka i dostosowana do sezonowej dostępności produktów. Nad jej przygotowaniem czuwać będą studenci kierunków związanych z dietetyką i żywieniem człowieka. Stołówka powstała w ramach projektu Mensa, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A teraz mamy przypomnienie, że od jutra do niedzieli odbywać się będzie święto podwórka Ruska 46. Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury zapowiada piątek jako dzień poświęcony sztukom wizualnym.
8: W piątek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane malarstwem, performancem, które chciałyby zobaczyć wystawy, poznać lokalnych twórców z Wrocławia, których pracownie można na przykład zobaczyć tego dnia. Wszystkie miejsca są otwarte dla zwiedzających w tym wyjątkowym czasie. Będą warsztaty dla osób dorosłych związane na przykład z robieniem manualnego druku, w technice sitodruku albo z grafiki warsztatowej.
4: Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To efekt wspólnej akcji policji i ABW. Co wiemy o zatrzymanym, to sprawdził Krzysztof Zasada.
9: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy, czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski.
4: Przypomnijmy, do zabójstwa Siemiona Skrepeckiego doszło w poniedziałek. W biały dzień na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta, performer, znany był z krytyki Władimira Putina. Nie mamy najlepszych informacji pogodowych, przynajmniej jeśli chodzi o jakość powietrza we Wrocławiu. Ta niestety obecnie poniżej normy, ale może trochę się polepszy, gdyby spadł zapowiadany przez prognozy lekki, przelotny deszcz w najbliższych godzinach. Ale druga część dnia generalnie we Wrocławiu zapowiada się z przewagą słońca i z temperaturą maksymalną w granicach 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1020 hektopaskali.
3: Tu Radio Gra, tu Mariusz Pucyło, tu hity pełne energii. Billy Joel i Uptown.

0: Pozytywne granie, czyli hity pełne energii. Huey Lewis and the News. Ja szukam pozytywnych wiadomości, a jakoś dzisiaj trafiam na same kryminałki. I to bardzo ciekawe. Policja w Częstochowie dostała zgłoszenie dotyczące karawanu marki Mercedes, który poruszał się ulicą Częstochowską w Radostkowie. Według świadka pojazd jechał slalomem, co mogło wskazywać, że kierowca jest nietrzeźwy. Przypominam, że to był pogrzebowy karawan. Jak go zatrzymali, to okazało się, że kierowca karawanu wiózł trumnę z ciałem i miał 2,5 promila alkoholu. Został zatrzymany przez policję. Przepraszam za czarny humor, ale chyba można powiedzieć, że był pijany w trupa.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.

Williams. O ile dobrze pamiętam, teledysk do tej piosenki był nakręcony w stylu relacji z wyścigów samochodowych. To teraz coś dla fanów motorsportu, ale nie chodzi o samochody, tylko o żużel w najbliższą sobotę. 20 czerwca najlepsi żużlowcy, no nie tylko Polski, ale świata, będą rywalizować we Wrocławiu, bo o 19 na Stadionie Olimpijskim rozpocznie się 2026 Speedway Grand Prix of Poland. Aktualnie w rankingu na prowadzeniu jest Australijczyk Brady Kurtz z Betard Sparty. 3 punkty traci do niego Bartosz z Marslik z Orlen Motor Lublin i te gwiazdy oczywiście będzie można zobaczyć we Wrocławiu. Będzie wielkie ściganie. W najbliższą sobotę o 19 na Stadionie Olimpijskim. Już sobie wpisujemy do kalendarza i gramy dalej. Teraz Andy Dust i Zakaria.

0: Oddział zamknięty podpowiada, co zrobić ze zbliżającym się weekendem. Hity pełne energii powrócą za moment. Będzie Velvet i Chemistry, będzie Taylor Swift, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
4: Odpaliliśmy letnią

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne, spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
3: Dinozaury we Wrocławiu?
4: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
5: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie!
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Nie mamy najlepszych informacji pogodowych, przynajmniej jeśli chodzi o jakość powietrza we Wrocławiu. Ta niestety obecnie poniżej normy, ale może trochę się polepszy, gdyby spadł zapowiadany przez prognozy lekki, przelotny deszcz w najbliższych godzinach. Ale druga część dnia generalnie we Wrocławiu zapowiada się z przewagą słońca i z temperaturą maksymalną w granicach 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1020 hektopaskali.

0: Solo, Clean Bandit i Demi Lovato w Radiu Gra. A dzisiaj urodziny ma jeden z Beatlesów. Który to z nich? No, opcje są dwie, tylko dwóch ich jeszcze zostało. Zdradzimy to po 12, a o pełnej oczywiście najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
9: I dlatego wróciłeś na studia?
8: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
10: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: Harlem Globetrotters.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością
4: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 100.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Poprzednie informacją dla kierowców. Tym razem na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie doszło do kolizji z udziałem pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest w miejscu zdarzenia fragment prawego pasa ruchu w kierunku Wrocławia, także kierowcy noga z gazu. A na trasie S5 pod Wrocławiem między węzłem Kryniczną a węzłem Widawa doszło do kolizji dwóch pojazdów ciężarowych w kierunku Wrocławia. Zablokowany został również fragment prawego pasa ruchu. A teraz zmieniamy temat i wracamy na trwającą sesję Rady Miejskiej Wrocławia, podczas której radni głosować mają nad podjęciem nowych prac w sprawie uchwały krajobrazowej. Czy Wrocław stanie się więc miastem bez reklam? Jak mówi radna Anna Kołodziej, chcemy, aby mieszkańcy odetchnęli z ulgą.
2: Że przestały nas atakować te migające ekrany, te wszechobecne billboardy, te LEDy, które często też stanowią, i na to są badania, zagrożenie dla ruchu, bo odwracają po prostu uwagę kierowców od tego, co się dzieje na drodze, siłą rzeczy, po prostu migając w taki intensywny sposób. No, mamy też reklamy, które takie niby reklamami nie są wprost, no bo są to na przykład telewizory w sklepach, które widać po prostu przez witryny. Też postaramy się ograniczyć tego rodzaju dotarcie do klientów, bo tak jak mówiłam, miasto jest przestrzenią do życia, to jest wspólna przestrzeń, to nie jest tablica reklamowa.
1: A przed rozpoczęciem prac nad uchwałą krajobrazową Wrocławia, jak dodaje nasza rozmówczyni, oczywiście zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.
3: Radio Gra poleca.
1: Po weekendzie, już w poniedziałek, we Wrocławiu rozpocznie się pierwsza edycja kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Wydarzenie zaplanowano w hali stulecia oraz we wrocławskim centrum kongresowym. W ciągu 3 dni uczestnicy będą mogli wybierać spośród 14 ścieżek tematycznych, a na scenach pojawi się ponad 200 prelegentów z Polski i zagranicy. Podczas kongresu poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z dezinformacją, nowymi technologiami, ekologią, relacjami międzyludzkimi, dobrostanem psychicznym, pracą i sztuką. Wśród zaproszonych gości znajdzie się m.in. noblistka Olga Tokarczuk. Integralną częścią wydarzenia będzie koncert Remind, chcę to powiedzieć, który odbędzie się 22 czerwca o 20.30. Na scenie wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Schroeder, Mela Koteluk, Andrzej Smolik, Natalia Przybysz czy Piotr Rogucki. Jeśli chcecie zdobyć bilety na kongres i festiwal, to zostało nam jeszcze kilka wejściówek. Napiszcie do nas maila na redakcja@radiogra.pl.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów. Ten projekt wzbudza kontrowersje, bo przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego.
4: Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
5: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psuło budę.
4: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
1: Tyle Kacper Wróblewski. Uff, jak gorąco. Już dziś te słowa mogą paść z wielu ust, bo wrocławskie termometry, według prognoz przeglądanych systematycznie w Radiu Gra, mówią o 28 stopniach Celsjusza. Tyle, że dziś słońce niekoniecznie będzie prażyć. Czasami możliwe zachmurzenie i nawet może lekko miejscami pokropić deszcz. Ciśnienie stabilne, wrocławskie barometry wskazują 1020 hektopaskali.
6: Radio Gra pozdrawia wszystkich, ale najgoręcej solenizantów. Dzisiaj imieniny obchodzą Elżbieta, Marek i Amanda. Wszystkiego dobrego. Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Zaczynamy po polsku. Męskie granie orkiestra. Ja się

Gotta Go Home, Bonnie M w Radiu Gra. No jeszcze parę godzin i już pójdziemy do domu. Dzisiaj 18 czerwca. Kto ma dzisiaj urodziny? Między innymi Paul McCartney urodził się tego dnia roku 1942 w Walton Hospital w północnym Liverpoolu. Ciekawostka, jego mama była tam pielęgniarką. Jeden z Beatlesów, Paul McCartney, kończy dzisiaj 84 lata, a 65 lat temu w Basilton urodziła się Alison Moyet.

0: Karierę zaczynała w duecie Jazu, a potem wystartowała jako solistka. Dzisiaj kończy 65 lat. Alison Moje, jaki charakter mają dziś urodzeni? Człowiekowi, który dziś przyszedł na świat, zależy na tym, żeby otoczenie go podziwiało, zwłaszcza za jego nieprzeciętną mądrość. Tak, oczywiście jest bystry i inteligentny. Nigdy nie stara się jednak okazywać innym swojej wyższości. Ma dobre intencje i chętnie pomaga innym. Jeżeli chodzi o wady, często miewa chwilę zwątpienia. Dennis Lloyd i Mad World, tak zagramy za chwilę.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
7: Słuchasz radia. Gra FM.

Backstreet Boys w Radiu Gra, hity pełne energii. A co dzisiaj można zobaczyć i usłyszeć na żywo? Scena pod Regałem. Dzisiaj koncert Vive la France pod dachami Paryża. To o godzinie 19:00. Przeboje takich artystów jak Edith Piaf, Jacques Brel, Dalida, Charles Aznavour czy Georges Brassens. Buba, Badzie, Kujate i Kuba Sojka. Koncert dla Stanisława Sojki. Dzisiaj 19:30, klub Nietota. W programie utwory uwielbiane przez publiczność w nowych, pełnych czułości interpretacjach. I jeszcze Vertigo Jazz Club o 20:00 koncert Adeama Walkowiak Electric Blues Night. Klasyczne, bluesowe inspiracje z nowoczesnym, świeżym podejściem. No to gramy dalej, to już Dawid Podsiadło. Jest!

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, a teraz rekordy popularności bije jej hit sprzed lat, z roku 2011. On the Floor. To dlatego, że został wykorzystany w serialu Off Campus o hokeistach i ich miłościach. Sama Jennifer przyznała, że uwielbia ten serial. My o serialach więcej sobie opowiadamy w sobotnie popołudnie, także zapraszam już dzisiaj, ale na razie ciągle mamy czwartek. Co szykuje nam pogoda, to za chwilę, potem trochę rytmów reggae.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
5: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
6: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
7: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Po reklamie.
6: Uff, jak gorąco. Już dziś te słowa mogą paść z wielu ust, bo wrocławskie termometry, według prognoz przeglądanych systematycznie w Radiu Gram, mówią o 28 stopniach Celsjusza. Tyle, że dziś słońce niekoniecznie będzie prażyć. Czasami możliwe zachmurzenie i nawet może lekko miejscami pokropić deszcz. Ciśnienie stabilne, wrocławskie barometry wskazują 1020 hektopaskali.
7: To jest Radio Gram.

Calvin Harris w Radio Gra. Hity pełne energii. Hitów na mundialu to dzisiaj nie ma, ale przynajmniej mecze są o sensownej porze. O 18 Czechy RPA, o 21 Szwajcaria kontra Bośnia Hercegowina i potem jeszcze o północy Kanada, Katar i o 3 nad ranem Meksyk, Korea Południowa. Piłka nożna, spać nie można. Słyszymy się jutro po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living. W sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu. Po reklamie.
1: 18 dzień czerwca, mamy czwartek i odpalamy najnowszy raport. Jest punktualnie 13.
2: Daniel Chawrylenia, dzień dobry, jest 13. Pora sprawdzić, co po południu dzieje się we Wrocławiu, w Polsce i na świecie. Zapraszam na najnowszy raport w Radiu Gra. Na początek przestroga od wrocławskiego magistratu. Do skrzynek pocztowych trafiają ulotki informujące o rzekomych, i tu cytat, bezpłatnych audytach nieruchomości dla mieszkańców gminy Wrocław. Magistrat informuje, że nie jest to akcja prowadzona przez miasto ani żadną miejską jednostkę. Sprawa została już zgłoszona na policję. Ulotka może sprawiać wrażenie oficjalnego komunikatu samorządowego, tymczasem, jak tłumaczą urzędnicy, drobnym drukiem wskazano, że za działaniem stoi prywatna firma, a gmina nie jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Magistrat apeluje o ostrożność i przypomina, że informacje o miejskich programach i oficjalnych działaniach miasta publikowane są wyłącznie za pośrednictwem miejskich kanałów komunikacji. Jeżeli macie wątpliwości co do wiarygodności podobnych ofert, skontaktujcie się z Urzędem Miejskim Wrocławia lub Miejskim Centrum Informacji.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: A skoro już wywołaliśmy do tablicy wrocławski magistrat, to teraz o kolejnym działaniu miejskich urzędników, w tym przypadku wymierzonym w dostawców jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalna w przepisach jazdę, czyli 25 km na godzinę. To pseudorowerzyści, mówi Radiu Gra Monika Kozłowska-Święconek z Urzędu Miasta.
4: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
2: Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści, dlatego policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się też banery z ostrzeżeniami. Z serca Wrocławia przenosimy się na wrocławski stadion, który w najbliższy weekend stanie się mekką miłośników złotego płynu na bazie chmielu. Wszystko za sprawą legendarnego już festiwalu. Co czeka nas w tym roku? Rzecznik tarczyńskiej areny Marcin Janiszewski zdradza, że nie tylko 60 wystawców, zaplanowano również koncert, pokazy i strefę gastro.
5: Czekają nas 3 dni wypełnione nie tylko dobrymi produktami, ale i ciekawymi atrakcjami dodatkowymi. Czekają na nas m.in. koncerty i muzyka na żywo, piwa z około 60 najlepszych polskich browarów rzemieślniczych, dobre jedzenie, licytacje charytatywne i inne atrakcje. Tegoroczny festiwal odbywa się w klimacie disco lat 70. Browary zostały zaproszone do zabawy, będą konkurować w zawodach na najbardziej dyskotekowy wystrój stoiska i także gości, czyli uczestników również zapraszamy do zabawy, do przebierania się w stroje inspirowane stylem disco lat 70.
2: Festiwal startuje już o 16. Jutro udział w nim jest bezpłatny.
3: www.radiogra.pl.
2: A w raporcie z kraju i świata trochę mundialu. Już 48 drużyn rozegrało pierwsze mecze mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czech z RPA. Dwóch drużyn, które na koncie na razie mają po jednej porażce. Wojciech Marczyk przed starciem z afrykańską drużyną rozmawiał z czeskim piłkarzem Górnika Zabrze Lukasem Sadilkiem.
6: Mamy duże szanse, na że możemy wygrać.
7: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, a to oni no bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
6: No tak, to ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
2: Początek meczu Czechów z RPA o 18. We Wrocławiu wczesnym popołudniem na termometrach 26 kreska nad zerem, ale będzie jeszcze cieplej, bo prognozowany na dziś maks to 27 stopni Celsjusza. Taka temperatura utrzyma się już do końca dnia. I teraz łyżka dziegdziu do tej beczki miodu. Po południu możliwe są przelotne opady słabego deszczu, ale krótkie i rozproszone, więc bardziej orzeźwiające niż dojmujące.
1: Dzień dobry, szanowni państwo, parę minut po godzinie 13 odpalamy program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. Dobrego czwartkowego popołudnia, które właśnie się zaczyna, a ja zrobię co w mojej mocy, żeby takie faktycznie było. Natalia Kawałek, cześć, raz jeszcze jestem z wami do 18, a teraz zostawiam was z Rihanną.

0: I to się nazywa dobra energia. Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Odrobina nostalgii mogła się odpalić. Mam nadzieję, że wasze żołądki są też już dobrze odpalone. No w końcu po godzinie 13 to wypada zainteresować się jakimś obiadem. A tak tylko w ramach przypomnienia, bo pewnie już o tym dzisiaj słyszeliście, obchodzimy Dzień Sushi. Być może jeżeli nigdy jeszcze sushi w swoim życiu nie jedliście, to jest bardzo dobry moment, żeby poświętować. Kto wie, być może jakieś wrocławskie suszarnie szykują właśnie na dzisiaj promocję. Polecam się porozglądać, no bo kiedy testować, jak nie w dzień taki jak ten.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
2: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
3: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
4: Słuchasz radia Gra FM.

0: Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. Królem jest rock and roll zdecydowanie i porwa nas do tańca bardzo, bardzo łatwo, ale jest też szansa na to, żeby dać się porwać nieco innym rytmom latynoskim. A właśnie takie będzie można jutro wieczorem usłyszeć na Placu Wolności w trakcie wrocławskiej potańcówki. Jeżeli nie macie planów na jutrzejszy wieczór i chcecie fajnie z przytupem otworzyć jakoś weekend i już poczuć te wakacyjne, letnie rytmy, no to moi drodzy, lepszej opcji nie będzie, bo będzie się można bawić się naprawdę pod gołym niebem. Pogoda ma dopisywać, ekipa ma dopisywać, bo wiadomo, jak jest pogoda niezła, jak mają grać rytmy latino, to na pewno tłumy będą całkiem spore. To jest okazja, żeby dobrze się bawić, żeby gdzieś wyskoczyć ze znajomymi, ale też, żeby poznać kogoś nowego, a najlepiej kogoś poznawać właśnie tańcząc. Także moi drodzy, jeżeli szukacie na przykład swojej drugiej połówki, bratniej duszy, albo po prostu nowych znajomości, to śmiało lećcie Plac Wolności już jutro od godziny 18.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A kapkę wcześniej, 17.30, plac Centrum Historii Zajezdnia, tutaj potańcówka w klimacie dawnych lat. Też brzmi jak dobra opcja. Tymczasem całkiem świeże brzmienia. To właśnie oni i numer Beauty and the Beat.

0: Ultravox, klimatycznie w radiu gra Wrocław, hity pełne energii. Za chwilę tej energii będziemy wam przekazywali jeszcze więcej, co więcej, przekażemy wam też odrobinę magii, magic in the air. Taki jest plan na pierwszy numer, który już po krótkiej przerwie się pojawi, ale zanim pojawi się magic in the air, no to właśnie będziemy sprawdzali, co nas w powietrzu czeka, czy zawiśnie coś nad naszymi głowami, pojawi się deszcz, czy niekoniecznie. Szczegóły pogodowe dla Wrocławia już za parę chwil.
1: Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: We Wrocławiu wczesnym popołudniem na termometrach 26 kreska nad zerem, ale będzie jeszcze cieplej, bo prognozowany na dziś max to 27 stopni Celsjusza. Taka temperatura utrzyma się już do końca dnia. I teraz łyżka dziegdziu do tej beczki miodu. Po południu możliwe są przelotne opady słabego deszczu, ale krótkie i rozproszone, więc bardziej orzeźwiające niż dojmujące.
12: Słuchasz radia Gra FM.

0: charakterystyczne gitary. Mówcie co chcecie, ale jak pojawiają się te brzmienia, od razu wiadomo, o jaki zespół chodzi. Zespół Kombi, już ci nie wybaczę, w Radiu Gra Wrocław tuż przed godziną 14. Teraz nie o wybaczenie chodzi, a o plany, żeby sobie dobrze życie zaplanować. Również to sportowe, emocjonalne przy okazji, no bo wiadomo, jak sport to emocje duże. Moi drodzy, ruszyła sprzedaż karnetów na mecze Śląska Wrocław na sezon 2026-2027. Jeżeli chcecie mieć swoje ulubione krzesełko, nie chcecie opuścić żadnego meczu, no i po prostu chcecie wspierać naszą drużynę, no to już wiecie co zrobić. Możecie zaglądać na oficjalną stronę klubu. Tam znajdziecie cennik, tam znajdziecie szczegóły, opis i tak dalej, jakie są bonusy, jakie są plusy, a jakie są minusy, no to wiadomo, musicie już podpytać tych, którzy takie karnety mieli. No ale cóż, jeżeli piłkę kochacie, to po prostu nie może was tam zabraknąć, także polecam sprawdzić, kto wie, może to jest właśnie dobra opcja dla was. Tymczasem najlepszą opcją dla wszystkich naszych słuchaczy jest zostać teraz, właśnie, bardzo blisko Radia Gra Wrocław, bo za moment u nas najnowszy raport i usłyszycie wszystkie ważne informacje z naszego miasta. Będzie też najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
12: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
11: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
12: A każdy dzień to...

0: Kto powiedział smartfon gratis? Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Potencjalnych wrogów. To taka odpowiedź od Seleny Gomez w Radiu Gra Wrocław. Tymczasem na moment zajmiemy się jeszcze mundialem. Co prawda żaden mecz aktualnie nie trwa, ale słuchajcie, trwa show. Mamy nowego bohatera, o którym do tej pory chyba nikt nie słyszał. I nie chodzi tutaj o żadnego nowego piłkarza, ani o żadnego trenera, sędziego, o nikogo, kibica nawet, a o Kaczora. Kaczora imieniem Merlin, który dumnie nosi koszulkę meksykańskiej kadry, do tego ma urocze skarpetki i spaceruje sobie ze swoim ludzkim przyjacielem na mecze właśnie. Zwierzak z Meksyku podbija sieć, FIFA się nim zainteresowała, świat go pokochał i słuchajcie, nawet sprawdziłam, czy to nie jest AI, no bo tak sobie myślę, zmusić kaczkę do noszenia koszulki i jeszcze skarpetek, brzmi absurdalnie, ale to się dzieje naprawdę, to nie jest zmyślone, to nie jest fake news, to nie jest sztuczna inteligencja. I co jest w tym wszystkim, słuchajcie, najpiękniejsze, że to jest najlepszy dowód na to, że to, co się wyprawia w tym roku na tym mundialu, to jest jakaś czysta abstrakcja. Świat stanął na głowie. No bo tak, no są przerwy na wodę, Cristiano gola nie strzeliła, do tego wszystkiego jeszcze kaczka kradnie wszystkim serca, bo nosi koszulkę. No to się mogło tylko na mundialu wydarzyć.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Co mówią Twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
9: O, adres taki egzotyczny.
10: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
9: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Dinozaury we Wrocławiu?
12: Spokojnie! Psi Patrol jest już w drodze!
13: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny! Dołączcie!
2: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
3: Przypomnijmy, zastrzelony w poniedziałek Rosjanin Siemion Skrepecki był krytykiem Kremla. Ciemne chmury zbierają się nad Wrocławiem i według najnowszych map pogodowych jednak w niektórych rejonach naszego pięknego miasta pojawią się przelotne opady deszczu. Dobra informacja jest taka, że temperatura w ich trakcie się nie obniży, a po deszczu na powrót wyjdzie piękne słońce. 27 stopni na plusie, tyle będą pokazywać termometry aż do wczesnych godzin wieczornych.
4: Godzina 16, z minutami za godzinę nasi dziennikarze będą tutaj z powrotem z kolejną porcją newsów, a ja mam dla was kolejną porcję muzyki pod lepsze popołudnie. I się zrobi taneczny hit tegoroczny z Zokariato, Andy Dust.

0: detale czy ogromne zmiany. Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i ma...

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Dua Lipa, dziewczyna w pełnym gazie z całą paletą fantastycznych hitów, a to był jeden z nich, Don't Start Now, za nami w Radiu Gra Wrocław, a przed nami It's Raining Man, między innymi, a po drodze jeszcze sprawdzimy, czy faktycznie będzie padać, czy nie będzie padać, a jak będzie padać, to czym? Szczegóły, prognozy pogody dla Wrocławia to już za moment.
1: Reklama.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Spacer z nietoperzami, Silent Disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tanie
8: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Późne popołudnie w niektórych rejonach Wrocławia upłynie pod znakiem przelotnych opadów słabego deszczu, ale spokojnie, słońce jeszcze umili nam końcówkę dnia. Za szybko nie zmienią się za to temperatura i ciśnienie. Do wczesnego wieczora termometry będą pokazywać 27 kreskę nad zerem, a barometry 1020 hektopaskali.
13: Słuchasz radia Gra FM.

0: Kochani, nie gaśniemy. Przemek Grabowski jeszcze was będzie rozkręcał wieczorową porą, jak zawsze po 18. Tymczasem powoli kończymy, domykamy. No i faktycznie gasimy popołudnie. Natalia Kawałek, do usłyszenia jutro również od 13 się słyszymy. Mam nadzieję, że wy też będziecie. A tymczasem dobrego wieczoru, trzymajcie się ciepło. No i do usłyszenia oczywiście. Cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW Idees. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idees. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idees.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
11: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
12: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
3: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Wrocławski magistrat przekazuje, że ulotki informujące o rzekomych bezpłatnych audytach nieruchomości dla mieszkańców gminy Wrocław nie są akcją prowadzoną przez miasto ani żadną miejską jednostkę. Sprawa została już zgłoszona na policję. Ulotka może sprawiać wrażenie oficjalnego komunikatu samorządowego. Tymczasem, jak tłumaczą urzędnicy, drobnym drukiem wskazano, że za działaniem stoi prywatna firma, a gmina nie jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Magistrat apeluje o ostrożność. Przypomina, że informacje o miejskich programach i oficjalnych działaniach Urzędu Miejskiego Wrocławia publikowane są wyłącznie za pośrednictwem miejskich kanałów komunikacji. Jeżeli macie wątpliwości co do wiarygodności podobnych ofert, skontaktujcie się z Urzędem Miejskim Wrocławia lub Miejskim Centrum Informacji.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Jak już wiecie z naszej anteny, miasto wznawia pracę nad uchwałą krajobrazową. Na efekty jednak poczekamy nawet 2 lata, bo tyle może trwać przygotowanie przepisów. Jak zapowiada radna miejska Anna Kołodziej, przewodnicząca podkomisji Rady Miejskiej powołanej do prac nad założeniami uchwały, przepisy mają być proste i zrozumiałe.
5: Zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników. Najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy. Dlatego postaramy się trochę to odwrócić i raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
3: Nie mamy jeszcze informacji, jaką decyzję podjęli wrocławscy radni na dzisiejszej sesji, ale jeżeli jest pozytywna, to następne kroki to przygotowanie przetargu, wyłonienie wykonawcy i dopiero wtedy poznamy harmonogram prac.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Już w najbliższy weekend na wrocławskim stadionie odbędzie się festiwal napojów chmielowych. To nie tylko 60 wystawców, zaplanowano również koncert, pokazy i strefę gastro. Na takie rozpoczęcie lata zaprasza rzecznik stadionu Marcin Janiszewski.
6: Na terenie festiwalu będą także strefa chilloutu i strefa atrakcji, w których będą prezentować się chociażby wrocławska Ekostraż i inne partnerskie organizacje, a w piątkowy wieczór czeka na wszystkich silent disco w promenadach Tarczyńskiej Areny Wrocław. Oczywiście, podobnie jak w minionych latach, nie będzie jednorazowego plastiku, będą kubki wielorazowe. Będzie też komunikacja specjalna, za pomocą której będzie można dotrzeć na festiwal i z powrotem do centrum miasta. Będą specjalne linie tramwajowe T1 i T2.
3: Wydarzenie wystartuje jutro o godzinie 16. To będzie pogodna i ciepła noc. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 16 stopni Celsjusza, a niebo ma być gwiaździste, bez żadnych chmur. Ciśnienie pozostanie stabilne, rzędu 1019-1020 hektopaskali, a wiatr umiarkowany, jego prędkość nie przekroczy 20 km na godzinę. Pamiętajcie, że od jutra do niedzieli do stolicy Dolnego Śląska zawitają upały. W tym czasie obowiązywać będzie też ostrzeżenie IMGW. Temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza.
2: Cześć, witajcie w ten piękny czwartek po godzinach po

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Pan, który, uwaga, zapowiedział, że zrobi sobie dłuższą przerwę, ale zostawił nam do tej pory tyle muzyki, że chyba będzie czego słuchać. No, ma już powoli dość ciągłego koncertowania, cierpi także rodzina i teraz ten Sheeran chce poświęcić czas przede wszystkim właśnie rodzinie, no i swoim dzieciakom, ale spokojnie, spokojnie, po przerwie na pewno wróci. A my wracamy do polskiej klasyki. Artur Gadowski z zespołu Ira. Ten głos, ona jest ze snu, taki hicior teraz w Radiu Gra.

0: Glad You Came. Jason Derulo wrócił w ostatni weekend do Polski, zatańczył na festiwalu ING Silesia Beats, pokazał naprawdę dobry show. On bardzo dobrze śpiewa, świetnie też tańczy, ale jego tancerki, co robią te tancerki na scenie, naprawdę, ja nie wiem, jak tak się można powyginać. Okej, do gimnastyki za chwilę. Moziman, ale uwaga, uwaga, wrócimy także do Sabriny. Co wy na to? Będzie boys, boys, boys. Sabrina na basenie.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

parkiet, wszyscy na disco tańczyli, kiedy grało się ten numer. Od razu wszyscy wychodzili na parkiet. Waiting for Tonight, nieśmiertelny hicior od Jennifer Lopez, która przyznaje się, że w domu i w życiu wiele rzeczy robi sama. Potrafi ugotować obiad, wyobraźcie sobie, naprawdę. Znajduje nawet na to czas, a i ciasto potrafi zrobić. No i w ostatnim wywiadzie podkreśliła, że swoje bliźniaki to też wychowywała praktycznie sama, bez żadnej pomocy i bez niani, aż nie chce się wierzyć. Rodzinka pewnie na pewno trochę pomagała. Słuchajcie, mam dla was coś nowego. Coś na wakacje, które startują za tydzień. Posłuchajcie, jak śpiewa Marisa. Zróbcie głośniej, polecam wam w Radiu Gra, nasza nowość Odkochaj.

0: I teraz wyobraźcie sobie, że już są wakacje, że jesteście może na ognisku, właśnie. I kiełbaski, i tańce po zachodzie słońca do tego hitu. Tak będzie brzmieć tegoroczne lato, to na pewno. Holenderski duet Anawe i House'y Talk To You. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócimy także do muzyki The Corrs. Ta słynna irlandzka rodzinka. Przypomnę wam ich hit Breathless.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Harlem Globetrotters

0: Radio Gra.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
3: To będzie pogodna i ciepła noc. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 16 stopni Celsjusza, a niebo ma być gwiaździste, bez żadnych chmur. Ciśnienie pozostanie stabilne, rzędu 1019-1020 hektopaskali, a wiatr umiarkowany, jego prędkość nie przekroczy 20 km na godzinę. Pamiętajcie, że od jutra do niedzieli do stolicy Dolnego Śląska zawitają upały. W tym czasie obowiązywać będzie też ostrzeżenie MGW. Temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza.

0: Makarena.
1: Ja nie wiem, co jest w Makarenie, że po latach wciąż słucha się tego doskonale i jak się tylko zaczyna, to człowiek od razu chciałby potańczyć. Też tak macie. No to jest praktycznie klubowy kawałek. Dziadki z Los del Rio, Macarena. Cały świat się w nich zakochał i tańczy do dzisiaj. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Kygo, no i trochę klasyki. Wrócimy do muzyki Johnny Hates Jazz. Zagram wam ich Turn Back the Clock.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne.

Szampan otwiera się, to Sarach. Będziemy otwierać w przyszłym tygodniu na starcie wakacji. Oczywiście bezalkoholowe, żeby nie było. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Mundial trwa, ale dzisiaj można także obchodzić dzień sushi. Kto ma ochotę, a może takie domowe sushi, to nie jest łatwa potrawa, ale jakby co, to życzę wam smacznego, a po sushi spalamy kalorie. Ricky Martin i jego Maria.

Lessons in Love od ekipy Level 42. Czy ktoś z was miał może dzisiaj trochę gorszy dzień, może jakieś stresy, może korki? Z badań wynika, że słuchanie świątecznych piosenek poprawia humor. Ale nie, no nie będziemy chyba przed startem wakacji grać Last Christmas. Nie będziemy tutaj bić żadnego rekordu. Za to za chwilę zagram wam Felixa Jena, Ready for Your Love, i wrócimy też do klasyki. Słuchajcie, Franek Kimono, King Bruce Lee Karate Mistrz, polskie elektro. Z naszego gramofonu to przed wami.

Zrobiłem peeling. I got a feeling od ekipy Black Eyed Peas. No może dzisiaj, tak wiecie, akurat po wieczornej toalecie. Czas na wakacyjny, przedwakacyjny peeling. Teraz czas na nowość na wakacje i na urodziny od Kasi dla Darii. Samych dobrych chwil, Daria. Życzliwych ludzi dookoła. Powodzenia na studiach. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, no i miłości takiej, która zaleczy wszystko, co połamane. Daria, uśmiechnij się, dla ciebie taki hicior pełen słońca. Nasza słoneczna nowość. Shimza i Arko. Afro House w Radiu gra Fire Fire.

0: sezon to Dawid Podsiadło w Radiu Gra. No, zaczyna się sezon na lawendę, lawenda kwitnie i warto sobie postawić w domu, może na tarasie, może na balkonie, może, nie wiem, może po prostu na oknie, bo lawenda wydziela kojący zapach, który, jak sugerują badania, może redukować stres i poprawiać jakość snu. Wiecie co, ja to przetestowałem i rzeczywiście śpi mi się lepiej z zapaszkiem lawendy, chyba że to siła autosugestii. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę kolejny winylowy klasyk z naszego gramofonu Sweet Dreams, pierwsza, najlepsza wersja od Eurythmics.
1: Reklama.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz radia. Gra FM.

0: A w Jadejaneiro, no takiej nuty potrzeba nam na te cieplejsze, słoneczne dni. Po 20 też nie zabraknie świetnej muzyki, będą nowości, hity już przedwakacyjne i klasyki również. Życzę wam miłego wieczoru, udanej nocy, miłego piątku. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

0: Także wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Chyba najlepiej do tej pory z zadania sporządzenia i tak naprawdę obronienia później zapisów tej uchwały wywiązał się Poznań i troszkę w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisali. Dlatego postaramy się trochę to odwrócić i raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne. Taka inwentaryzacja była i tak naprawdę no już po tym czasie jest nieaktualna, niestety, bo zrobili to no analogowo pracownicy urzędu, którzy przez półtorej roku chodzili i spisywali po mieście lokalizacje, wymiary, rodzaj tych nośników, ale to jest na ten moment nieaktualne, dlatego musimy tą inwentaryzację zrobić ponownie, ale naprawdę jest ich bardzo dużo i mieszkańcy bardzo dużo też takich nośników nam zgłaszają, także no także tego jest naprawdę dużo w mieście, ale to wystarczy przejść między właśnie parkiem, który mamy, w parkiem kulturowym w centrum i przenieść się trochę dalej i zobaczyć, jak narasta nam ten natłok. Tak? Dokładnych szacunków jeszcze na ten moment nie mamy, ale na pewno będziemy je mieli i to będzie jeden z punktów wyjścia.

0: Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Sudeckiej Setki w Boguszowie Gorcach, jednego z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych biegów górskich w Polsce. W tym roku organizatorzy dorzucili dodatkowy dystans, o czym mówi Igor Hoffman z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie Gorcach.
1: Zawsze były trzy dystanse, to było 42 km, 70 km i 100 km. Ta 70 to była taka zrobiona, tam jak jeżeli ktoś się nie mieścił już w limicie, a chciał zakończyć, no to w grzędach mógł sobie spokojnie zakończyć, był też wpisany do tabeli, był klasyfikowany, ale teraz dorzuciliśmy jeszcze półmaraton o poranku, tak to nazwaliśmy, i o 9 godzinie rano 27 czerwca startujemy na 21 km. Te cztery trasy są, można powiedzieć, że w ramach Sudeckiej Setki, czyli wszystko się odbywa na 100 km, przy czym 42 zawsze gdzieś tam skręca. Zbiegamy sobie, bo takim punktem zbornym jest tutaj stadion na ulicy Kłusocińskiego i tam 42 kończy całą przygodę, a 70 i 100 km biegnie dalej. I tak naprawdę wszystko się odbywa po jednej trasie. Również te 21 km tak wyznaczyliśmy, żeby to było po trasie Sudeckiej Setki, ale w masywie Chełmca. Tylko i wyłącznie w masywie Chełmca.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalną w przepisach jazdę, czyli 25 km na godzinę. To pseudorowerzyści, mówi Monika Kozowska-Święconek z Urzędu Miasta.
1: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
2: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie. Ja w ogóle mam troszeczkę kłopot z koordynacją, zdarza mi się być taką niezdarą właśnie, że gdzieś źle postawię nogę na pedale i wtedy różnie może się skończyć.

0: połowa czerwca to moment, gdy zaczyna się naprawdę dobry sezon na warzywa i owoce. Oferta jest już znacznie bogatsza niż w maju, a ceny wielu produktów niższe. Jedno z targowisk pod Wrocławiem odwiedziła Martyna Czerwińska.
1: Jeśli chodzi o warzywka, chcemy coś ugotować sezonowego na obiad. Co pani poleca?
2: Kapusta młoda, szparagi.
3: Przepraszam,
2: to jest zadychę, tak?
3: Tak,
2: bo tam są 10 i 15.
3: Tak. Dobrze. Okej, okay, tak.
2: 10 groszy. Tak, dziękuję. Szparagi, kalafior, brokuł, kapusta młoda. Wszystko jest teraz świeże, młode. Ceny coraz bardziej spadają na dół, także...
1: Kilogram truskawek? Ile w tej chwili kosztuje?
2: W tej chwili na dzień dzisiejszy 13,50 u nas.
1: Podjada tutaj pani coś?
2: Cały czas. Cały czas. Czasami więcej zjem, jak sprzedam. Stojąc za kasą, kasując, a drugą ręką zielony groszek. Nie?
1: To życzę smacznego, dziękuję mimo bardzo. Wszystko wysokiego targu dzisiaj.
2: Na razie nie dziękuję.

0: Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: 21 czerwca na rynku w Oleśnicy odbędzie się festiwal z serami w roli głównej. Pojawią się liczne stoiska okolicznych serowarni, winiarni, do tego przewidziano występy artystyczne i spotkania z ekspertami.
1: Będą sery, będzie włoska gastronomia. Myślę, że ten czas, czas rodziny, czas z przyjaciółmi będzie naprawdę wspaniałą, świętojańską ucztą i tak chcemy ten festiwal zaaranżować, taki chcemy stworzyć klimat, a w ogóle już naszym marzeniem jest, by stał się on tradycją naszego miasta. To, co będzie na płycie rynku, to jest jakby jedno, ale cały program na scenie też jest fajny, też jest bardzo klimatyczny, właśnie taki folkowy, bo zaczynamy koncertem zespołu Koper, później będzie Lena Fli, Kamila Sucharskiego z zespołem też wszyscy chyba znają, no a na wieczór to już w ogóle grande finale, jak dla mnie, przeurocza szata z Łukaszem Dębińskim. To będzie koncert na handpamach. Cudny głos szaty to jest dla mnie wciąż dreszcz. Szczegółowy program można znaleźć na naszych mediach społecznościowych, ale też cała przestrzeń miejska jest wypełniona właśnie plakatami, na których te wszystkie szczegóły można sobie przeczytać, można się z nimi zapoznać i trzymamy kciuki za dobrą pogodę, żebyśmy mogli w rynku licznie się spotkać i mieszkańcy Oleśnicy i goście z okolicy najbliższej, tej dalszej i marzymy, żeby to był naprawdę udany wieczór.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylania, o tym mówiliśmy w czwartek.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
7: Na początek przestroga od wrocławskiego magistratu. Do skrzynek pocztowych trafiają ulotki informujące o rzekomych, i tu cytaty, bezpłatnych audytach nieruchomości dla mieszkańców gminy Wrocław. Magistrat informuje, że nie jest to akcja prowadzona przez miasto ani żadną miejską jednostkę. Sprawa została już zgłoszona na policję. Ulotka może sprawiać wrażenie oficjalnego komunikatu samorządowego. Tymczasem, jak tłumaczą urzędnicy, drobnym drukiem wskazano, że za działaniem stoi prywatna firma, a gmina nie jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Magistrat apeluje o ostrożność i przypomina, że informacje o miejskich programach i oficjalnych działaniach miasta publikowane są wyłącznie za pośrednictwem miejskich kanałów komunikacji. Jeżeli macie wątpliwości co do wiarygodności podobnych ofert, skontaktujcie się z Urzędem Miejskim Wrocławia lub Miejskim Centrum Informacji.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
7: Wrocław bez reklam. Miasto wznawia pracę nad uchwałą krajobrazową. Na efekty jednak poczekamy nawet 2 lata, bo tyle może trwać przygotowanie przepisów. To nie jest prosta sprawa, mówi wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
9: Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Sami sobie nie poradzimy, to jest jednak temat zbyt trudny. Na pewno będziemy korzystać z wsparcia wyspecjalizowanych firm. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe, ale to sprawa nasza dzisiaj. Tymi problemami nie zawracajmy sobie głowy. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
7: Jak zapowiada radna miejska Anna Kołodziej, przewodnicząca podkomisji Rady Miejskiej powołanej do prac nad założeniami uchwały, przepisy mają być proste i zrozumiałe.
10: Skonstruowanie tej uchwały z uwagi na to, jak wygląda ustawa w tym zakresie i dotychczasowe rozstrzygnięcia, nie jest najprostsze, ale nasze dotychczasowe doświadczenia i te zebrane informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. Tak najprościej rzecz ujmując, chyba najlepiej do tej pory z zadania sporządzenia i tak naprawdę obronienia później zapisów tej uchwały wywiązał się Poznań i troszkę w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy. Dlatego postaramy się trochę to odwrócić i raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
7: Trzeba jeszcze przygotować inwentaryzację nośników reklamowych.
10: Taka inwentaryzacja była i tak naprawdę już po tym czasie jest nieaktualna. Niestety, bo zrobili to No analogowo pracownicy urzędu, którzy przez półtorej roku chodzili i spisywali po mieście lokalizacje, wymiary, rodzaj tych nośników, ale to jest na ten moment nieaktualne, dlatego musimy tą inwentaryzację zrobić ponownie, ale naprawdę jest ich bardzo dużo i mieszkańcy bardzo dużo też takich nośników nam zgłaszają. Także, no także tego jest naprawdę dużo w mieście, ale to wystarczy przejść między właśnie parkiem, który mamy w parkiem kulturowym w centrum i przenieść się trochę dalej i zobaczyć, jak narasta nam ten natłok. Tak? Dokładnych szacunków jeszcze na ten moment nie mamy, ale na pewno będziemy je mieli i to będzie jeden z punktów wyjścia.
7: I przeprowadzić konsultacje społeczne, dodaje Kołodziej.
10: Na pewno też nie przewidujemy jakiegoś planowania dodatkowych miejsc na umieszczanie nośników. Chcemy, żeby mieszkańcy i miasto odetchnęli z ulgą, żeby przestały nas atakować te migające ekrany, te wszechobecne billboardy, te LEDy, które często też stanowią, i na to są badania, zagrożenie dla ruchu, bo odwracają po prostu uwagę kierowców od tego, co się dzieje na drodze, siłą rzeczy po prostu migając w taki intensywny sposób. No, mamy też reklamy, które takie niby reklamami nie są wprost, no bo są to na przykład telewizory w sklepach, które widać po prostu przez witryny. Też postaramy się ograniczyć tego rodzaju dotarcie do klientów, bo tak jak mówiłam, miasto jest przestrzenią do życia, to jest wspólna przestrzeń, to nie jest tablica reklamowa.
7: Nie znamy jeszcze decyzji wrocławskich radnych, ale jeżeli zdecydowali o przystąpieniu do pracy, to miasto przygotuje przetarg, wyłoni wykonawcę, a następnie przedstawi harmonogram prac. W czwartek mówiliśmy też o tym, że Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalna w przepisach jazdę, czyli niż 25 km na godzinę. To pseudorowerzyści, kwituje Monika Kozłowska-Święconek z Urzędu Miasta.
0: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
7: Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści.
6: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie. Ja w ogóle mam troszeczkę kłopot z koordynacją, zdarza mi się być taką niezdarą właśnie, że gdzieś źle postawię nogę na pedale i wtedy no różnie może się skończyć.
7: Dlatego policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się też banery z ostrzeżeniami.
8: Wiadomości Radia Gra.
7: Aleja Wiśniowa będzie jedną z pierwszych ulic, jakie zostaną wyremontowane w ramach letniej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Jak podaje Zdium, oznacza to nowy etap w tym programie, powrót na osiedla, na których już działano, aby powoli zacząć domykać sieć remontowanych dróg. To oczywiście proces na lata. A co dokładnie wydarzy...
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5.

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem tej inicjatywy jest opracowanie modelu funkcjonowania akademickiej stołówki, który będzie można wdrażać na innych uczelniach w Polsce. Ministerstwo określa wrocławską stołówkę jako prototyp i zapowiada wsparcie dla podobnych rozwiązań, jeśli projekt się sprawdzi.
2: www.radiogra.pl.
1: W najbliższy weekend odbędzie się Święto Podwórka Ruska 46. To coroczne sąsiedzkie wydarzenie prezentujące przestrzeń, która na co dzień kojarzy się z neonami. Jak mówi Radio Gra Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury, znajdziemy tam wiele atrakcji.
3: To jest wydarzenie, za pomocą którego chcemy pokazać wszystkie oblicza tego podwórka, które na co dzień jest kojarzone z pięknej galerii zabytkowych neonów. Jest to zdecydowanie duże miejsce turystyczne na mapie Wrocławia, które odwiedzają regularnie i mieszkańcy, i turyści. Natomiast niewiele osób wie, że za tymi ścianami, na których wiszą neony, znajduje się aż 40 instytucji kultury, artystów, fundacji, którzy tam na co dzień działają i których zapraszamy jako Wrocławski Instytut Kultury do tego, żebyśmy wszyscy razem zrobili wspólne święto.
1: I tak piątek poświęcony jest sztukom wizualnym.
3: W piątek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane malarstwem, performancem, które chciałyby zobaczyć wystawy, poznać lokalnych twórców z Wrocławia, których pracownie można na przykład zobaczyć tego dnia. Wszystkie miejsca są otwarte dla zwiedzających w tym wyjątkowym czasie. No i też warto od razu zaznaczyć, że wstęp na wszystkie wydarzenia przez cały weekend jest bezpłatny. Będą warsztaty rękodzielnicze dla osób dorosłych, związane na przykład z robieniem manualnego druku, w technice sitodruku albo z grafiki warsztatowej.
1: W sobotę uczestnicy skupią się na muzyce.
3: Podwórko to również miejsce, które jednoczy fanów muzyki, także tego dnia odbędzie się seria koncertów. Dla szperaczy organizujemy targi winyli, płyt, kaset, bo teraz jest to zdecydowanie coś bardzo pożądanego. I również różne działania performatywne, będzie na przykład relaks z dźwiękiem.
1: A niedziela poświęcona jest wielokulturowości.
3: W podwórku swoją siedzibę mają różne fundacje, które jednoczą na przykład mniejszości etniczne albo narodowe Wrocławia. Jest to społeczność ukraińska, białoruska, ale nie tylko, także bułgarska. Także tego dnia zapraszamy do tego, żeby poznać działalność tych fundacji, wziąć udział w warsztatach, które są związane na przykład z kulturą ludową innych krajów i poznać takie bardziej międzynarodowe wrocławskie środowisko.
1: Warto jeszcze dodać, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. I na tym kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.

Stadion miejski we Wrocławiu, znany również jako Tarczyński Arena, to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów sportowych w Polsce. Jemu poświęcamy tym razem program A. Słyszałeś, że? Położony na zachodnich obrzeżach miasta, w pobliżu osiedli Pilczyce i Maślice, stanowi nie tylko miejsce rozgrywek piłkarskich, lecz także ważne centrum wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych regionu. Projekt stadionu wyłoniono w konkursie rozstrzygniętym w październiku 2007 roku. Zwycięska koncepcja opracowana przez renomowane biuro architektoniczne wyróżnia się nowoczesną bryłą i charakterystyczną elewacją współprzezroczystej siatki z włókna szklanego pokrytego teflonem. Początkowo zakładano, że fasada będzie przypominać chiński lampion z czterema spiralnie ukształtowanymi wypukłościami, jednak w trakcie realizacji projekt został uproszczony, zachowując jednak oryginalny, futurystyczny charakter. Stadion zajmuje 11 hektarów na 21-hektarowej działce i oferuje jednopoziomowe 56-rzędowe trybuny, które mogą pomieścić ponad 42 tysiące widzów. Wszystkie miejsca są numerowane, zadaszone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wśród udogodnień dla kibiców znalazły się także specjalne stanowiska dla osób niedowidzących i niedosłyszących, a także bary i loże VIP-owskie z bezpośrednim wyjściem na tarasy widokowe. Pod trybunami oraz wokół stadionu zbudowano rozległą esplanadę o powierzchni ponad 52 tysiące metrów kwadratowych, która łączy się z głównymi arteriami miasta. Pod esplanadą zlokalizowane są parkingi i pomieszczenia techniczne, a cała konstrukcja wznosi się na wysokość niemal 40 metrów. W pobliżu stadionu znajduje się czteropoziomowy parking, mogący pomieścić setki samochodów osobowych. Stadion miejski wyposażony jest w zaawansowane systemy technologiczne. Oświetlenie o mocy 2000 luksów zapewnia idealne warunki do rozgrywania zawodów nawet po zmroku, a dwa ogromne telebimy ułatwiają śledzenie wydarzeń na murach. Szczególną uwagę zwraca system zbierania deszczówki z dachu, która służy do podlewania murawy oraz obsługi sanitariów, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Murawa jest podgrzewana, co umożliwia rozgrywanie meczów nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Zewnętrzna fasada stadionu może być podświetlana w dowolnych barwach, co tworzy niezwykłe efekty wizualne podczas ważnych wydarzeń. Choć głównym użytkownikiem stadionu jest klub piłkarski Śląsk Wrocław, obiekt wykorzystywany jest również przez reprezentację Polski w piłce nożnej. Tarczyński Arena spełnia najwyższe, czwarte kryterium UEFA, co pozwala na organizację międzynarodowych spotkań i finałów ważnych rozgrywek. W 2025 roku stadion gościł finał Ligi Konferencji UEFA, a także dwa koncerty Eda Sheerana, gromadząc komplety publiczności. Stadion to jednak nie tylko sport. W ciągu ostatnich lat odbyły się tu koncerty światowych gwiazd. Regularnie organizowane są także festiwale, widowiska operowe, imprezy rodzinne oraz wydarzenia motoryzacyjne. Na terenie stadionu i esplanady znajdują się sale konferencyjne, bankietowe, biura, siłownia, tor gokartowy, tor wrotkarsko-deskorolkowy, stanowisko do skoków Dream Jump oraz slackline, a zimą także lodowisko. Tak bogata oferta sprawia, że stadion pełni funkcję nowoczesnego centrum rekreacyjno-rozrywkowego, otwartego dla mieszkańców i turystów przez cały rok. Stadion położony jest w zachodniej części Wrocławia, pomiędzy ulicą Lotniczą, Królewiecką i Aleją Śląską, w sąsiedztwie rzeki Ślęzy i Parku Pilczyckiego. W pobliżu przebiega autostradowa obwodnica Wrocławia oraz droga krajowa nr 94, co zapewnia łatwy dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Bezpośrednio przy stadionie znajduje się nowoczesny węzeł komunikacyjny łączący stację kolejową Wrocław Stadion z linią tramwajową oraz przystankami autobusowymi. Dostępne są tu także parkingi dla rowerów i samochodów oraz wygodne ścieżki piesze, umożliwiające sprawne dotarcie na imprezy masowe. Proces powstawania stadionu rozpoczął się w 2007 roku od rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego. Prace budowlane ruszyły w kwietniu 2009 roku, a już dwa lata później, we wrześniu 2011 roku, stadion został oddany do użytku. Pierwszym wielkim wydarzeniem była walka bokserska Tomasza Adamka z Witalijem Kliczko, która przyciągnęła tłumy kibiców. W kolejnych latach stadion gościł liczne wydarzenia sportowe, muzyczne i kulturalne, a w 2012 roku był jedną z aren Mistrzostw Europy w piłce nożnej, podczas których rozegrano tu trzy mecze fazy grupowej. W 2025 roku stadion ponownie znalazł się w centrum uwagi Europy, stając się miejscem finału Ligi
Ligi Konferencji UEFA. Stadion to nie tylko architektoniczna wizytówka Wrocławia, ale także miejsce integrujące mieszkańców i przyciągające turystów z całego świata. Obiekt jest stale modernizowany, a przedłużenie umowy sponsorskiej do 2034 roku zapewnia dalszy rozwój infrastruktury i bogatą ofertę wydarzeń na najwyższym poziomie. Stadion pozostaje symbolem nowoczesności, otwartości i sportowego ducha Dolnego Śląska, będąc jednocześnie miejscem, gdzie historia spotyka się z przyszłością.

0: asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

w programie A słyszałeś, że teraz park w Pawłowicach, który stanowi niezwykle malowniczy fragment miasta, będący zarówno samorządowym osiedlem, jak i miejscem o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Ten rozległy teren położony na północno-wschodnich obrzeżach Wrocławia graniczy od północy z gminą Długołęka, od południowego wschodu z Zakrzowem, a od południowego zachodu z Kłokoczycami, tworząc naturalną enklawę spokoju i zieleni. Centralnym punktem tego miejsca jest zespół pałacowy, w którym obecnie funkcjonuje zakład doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego, hotel, oficyna pałacowa oraz dom ogrodnika. W dawnych murach pałacu tętni dziś życie naukowe i turystyczne, a goście hotelowi mogą cieszyć się bezpośrednim kontaktem z naturą. Park w Pawłowicach jest integralną częścią większego arboretum, do którego należą także Park Jubileuszowy w Ramiszowie, utworzony w roku 2001. Przylegające do niego grunty Uniwersytetu Przyrodniczego oraz przekazane przez Lasy Państwowe grunty leśne. Całe arboretum obejmuje obecnie ponad 72 hektary powierzchni, w tym niemal 10 hektarów Parku Jubileuszowego, ponad 7 hektarów zabytkowego Parku Przypałacowego i ponad 55 hektarów lasów. Pierwsze wzmianki o parku w Pawłowicach pochodzą z XVIII wieku, kiedy to był on częścią dóbr opactwa świętego Wincentego. Wiek XIX przyniósł znaczące zmiany. Po sekularyzacji majątek przeszedł w ręce prywatne. Przekształcenia parku przebiegały w trzech etapach, od wytyczenia zachodniej części Parku Przypałacowego poprzez utworzenie Parku Leśnego na wschód i północny wschód od rezydencji, aż po powiększenie parku w kierunku wschodnim i włączenie kolejnych terenów leśnych. Dzięki temu park dziś zachwyca różnorodnością krajobrazu i bogactwem botanicznym. W lutym roku 1945 Pawłowice zostały zajęte bez walk, co pozwoliło ocalić wiele cennych gatunków roślin. Po wojnie cały kompleks przekazano Akademii Rolniczej, a w roku 1996 pałac z parkiem wpisano do rejestru zabytków. Arboretum w Pawłowicach, powołane oficjalnie jako Ośrodek Badań Dendrologicznych, w roku 2002 to miejsce, gdzie spotkać można niezwykłe bogactwo przyrody. W samym zabytkowym parku przypałacowym znajduje się staw z wysepką dla ptaków, takich jak czapla siwa czy czernica, otoczony pałką szerokolistną i tatarakiem, a na tafli wody kołyszą się grzybienie. Spotkać tu można również zaskrońce, żaby, ważki i liczne ptaki, od dzięciołów po sikorki i kosy. Warto podkreślić obecność porostów listkowatych na korze drzew, co świadczy o wyjątkowo czystym powietrzu. Drzewostan parku to prawdziwa kolekcja gatunków, od klonów, kasztanowców, brzóz, olsz, grabów, przez buki, dęby, jesiony, wiązy, aż po cisy, świerki, sosny, żywotniki i choiny kanadyjskie. Przed pałacem dumnie rośnie okazały buk o czerwonych liściach, będący pomnikiem przyrody, a wśród najcenniejszych drzew wymienia się dęby szypułkowe nad stawem i cisy pospolite. Park zdobi także Aleja Wierzbowa, a dawny folwark otaczają asymetrycznie rozmieszczone cisy pospolite. Runo leśne parku zachwyca różnorodnością. Od kaczeńców, fiołków i kosaćców po mniszki lekarskie, koniczyny, zawilce i żywokost. Park w Pawłowicach płynnie przechodzi w tereny leśne i łąkowe, oferując dwie główne trasy wycieczkowe. Pierwsza z nich, prowadząca przez zabytkowy park, zajmuje około 45 minut i pozwala odkryć najważniejsze punkty. Monumentalnego buka o czerwonych liściach, imponującego cisa, szklaną półoranżerię, starą wierzbę i okazały dąb szypułkowy. Pomnik przyrody o obwodzie ponad 700 cm. Na trasie znajdują się malownicze mosty, altany i punkty widokowe, z których rozciąga się panorama na staw i polanę parkową. Druga trasa, dłuższa, obejmuje nie tylko park, ale także tereny leśne i łąkowe. Spacerując aleją lipowo-dębowo-klonową, można podziwiać piękny buk, stare cisy, staw z wysepką i wierzby o imponujących obwodach. Trasa prowadzi przez łąki i mosty wzdłuż rzeki Dobrej aż do pola paintballowego i toru kładowego. Po drodze rosną olsze czarne i młode dęby szypułkowe, a miłośnicy ciszy i przyrody znajdą tu swoje ulubione miejsca do wypoczynku. Park w Pawłowicach to nie tylko miejsce spacerów, ale także przestrzeń, w której historia przenika się z przyrodą. Zachowane budynki folwarku, zabytkowy pałac, stare drzewa i bogate runo leśne sprawiają, że każdy spacer staje się podróżą w czasie i spotkaniem z niezwykłym dziedzictwem tego miejsca. Arboretum, objęte ochroną konserwatorską, jest nie tylko skarbnicą gatunków roślin i zwierząt, ale też przestrzenią edukacji, odpoczynku i obcowania z naturą.
Dzięki staraniom naukowców, pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego i lokalnej społeczności, park w Pawłowicach zachowuje swój niepowtarzalny charakter, będąc jednocześnie otwartym na mieszkańców Wrocławia i turystów pragnących odkrywać uroki tego niezwykłego miejsca.

0: Słuchacie programu A, słyszałeś, że w północno-wschodniej części Wrocławia, tam gdzie wody kanału żeglugi i kanału powodziowego przecinają się z miejską tkanką, rozciąga się zespół mostów, które od ponad 100 lat stanowią ważny element infrastruktury miasta. Mosty Bolesława Chrobrego, znane również jako mosty swojczyckie, łączą dziś tradycję z nowoczesnością, a ich historia jest nieodłącznie związana z rozwojem tej części Wrocławia. Pierwsza para mostów powstała w latach 1916-1917. Były przykładem nowoczesnej myśli inżynieryjnej, z charakterystycznymi monolitycznymi łukami żelbetowymi, betonowymi podporami oraz barierami. Te konstrukcje miały nie tylko służyć komunikacji, ale również stanowić ozdobę krajobrazu nadrzecznego Wrocławia. Niestety burzliwa historia miasta nie oszczędziła mostów. Podczas oblężenia Festung Breslau w 1945 roku zostały poważnie zniszczone. Jednak już wkrótce potem, w latach 1946-1947, przystąpiono do ich odbudowy, przywracając im dawną świetność i funkcjonalność. Mosty Bolesława Chrobrego składają się z dwóch głównych odcinków. Południowo-zachodni fragment, przerzucony nad kanałem powodziowym oraz rozległymi terenami zalewowymi, posiada cztery przęsła. Ich rozpiętości, licząc od południowo-zachodniego przyczółka przy ulicy Mickiewicza, wynoszą kolejno 25, 48,7, 25 oraz ponownie 25 metrów. Północno-wschodni odcinek mostów przebiegający nad kanałem żeglugi to pojedyncze przęsło o długości 48,5 metra. Na całej długości mostów zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,5 metra. Po obu jej stronach umieszczono chodniki. Każdy o szerokości 2,5 metra. Takie rozwiązanie już w początkach XX wieku zapewniało komfort zarówno pieszym, jak i pojazdom, a dziś podkreśla historyczną dbałość o funkcjonalność i estetykę. W maju 2020 roku ogłoszono plany budowy nowej przeprawy mostowej w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących mostów. Projekt zakładał powstanie dwóch nowych mostów. Południowego, przerzuconego nad kanałem przeciwpowodziowym o długości przekraczającej 153 metry oraz północnego nad kanałem żeglugowym mierzącego około 75 metrów. Budowa tej nowoczesnej infrastruktury zakończyła się w październiku 2023 roku. Nowe mosty zostały zaprojektowane z myślą o kompleksowej obsłudze ruchu. Znalazła się na nich jezdnia dla samochodów, szerokie chodniki dla pieszych, a także wyznaczone drogi rowerowe. Kluczowym elementem inwestycji było również torowisko tramwajowe, powstałe w ramach koncepcji przedłużenia linii tramwajowej, która obecnie kończy się na Sempolnie, aż do dynamicznie rozwijających się Swojczyc. To rozwiązanie otwiera nowe możliwości komunikacyjne dla mieszkańców tej części miasta, zapewniając wygodny dostęp do centrum i innych osiedli. Wraz z oddaniem do użytku nowej przeprawy wprowadzono istotne zmiany w organizacji ruchu. Zakazano skrętu w lewo z nowych mostów w ulicę Monte Cassino, co spotkało się z licznymi protestami mieszkańców okolicznych osiedli. Ograniczono także możliwość wjazdu na most z ulicy Marco Polo, co w opinii wielu osób utrudniło codzienne przemieszczanie się i wymusiło poszukiwanie alternatywnych tras. Decyzje te uzasadniano koniecznością usprawnienia ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa na nowej, intensywnie użytkowanej przeprawie. Mosty Bolesława Chrobrego pełnią kluczową rolę w systemie komunikacyjnym Wrocławia. Łączą osiedla Sempolno i Zalesie, położone na tzw. Wielkiej Wyspie, z północnymi peryferiami miasta, Swojczycami i ulicą Swojczycką. Przeprawa ta stanowi również ważny odcinek drogi wojewódzkiej nr 455, prowadzącej z centrum Wrocławia aż do podwrocławskiego miasta Jelcz-Laskowice. Dzięki nowym mostom wzrosła przepustowość tej trasy, co jest szczególnie istotne w kontekście dynamicznego rozwoju peryferyjnych osiedli oraz coraz większej liczby mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej, rowerowej i indywidualnej. Nowe mosty Bolesława Chrobrego to nie tylko inwestycja infrastrukturalna, ale również symbol przemian zachodzących we Wrocławiu. Stanowią przykład połączenia szacunku dla historycznego dziedzictwa z odważnym spojrzeniem w przyszłość. Wyzwaniem pozostaje pogodzenie potrzeb mieszkańców z wymogami nowoczesnej organizacji ruchu oraz znalezienie optymalnego wykorzystania zabytkowych konstrukcji. W najbliższych latach można spodziewać się dalszych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną tej części miasta, zarówno w zakresie rozwoju sieci tramwajowej, jak i udoskonalenia tras rowerowych oraz pieszych mosty Bolesława Chrobrego. Zarówno te zabytkowe, jak i nowe będą nadal odgrywać kluczową rolę w życiu miasta, łącząc tradycję z nowoczesnością i otwierając kolejne rozdziały w historii Wrocławia.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Radio Gra. Hity pełne.

W programie A słyszałeś, że tym razem most Szczytnicki we Wrocławiu, majestatycznie rozciągający się nad nurtem Starej Odry, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem najstarszych mostów Wrocławia. Położony pomiędzy zachodnim krańcem placu Grunwaldzkiego a malowniczym parkiem Szczytnickim, łączy nie tylko dwa brzegi rzeki, ale także przeszłość z teraźniejszością miasta. Jego historia, rozciągająca się na przestrzeni kilku wieków, stanowi prawdziwą kronikę rozwoju Wrocławia, zmian architektonicznych oraz społeczno-kulturowych transformacji. Pierwszy most w tym miejscu powstał już w połowie XVI wieku. Był to czas, gdy Wrocław dynamicznie się rozwijał, a potrzeba sprawnej komunikacji między częściami miasta stawała się coraz bardziej paląca. Jednak to dopiero pod koniec XVIII wieku, w roku 1790, pojawił się tu drewniany most zbudowany jako dojazd do rozwijającego się Parku Szczytnickiego. Konstrukcja ta była dwuprzęsłowa, prześwity pod przęsłami liczyły po 24 metry szerokości, co na tamte czasy stanowiło imponujący wynik i pozwalało na swobodny przepływ mniejszych jednostek wodnych. Pod koniec XIX wieku, wraz z planami budowy nowego szlaku żeglugowego oraz portu rzecznego we Wrocławiu, pojawiła się konieczność przebudowy i poszerzenia koryta Starej Odry. Istniejące drewniane mosty przestały spełniać wymagania nowoczesnego miasta. Właśnie wtedy zapadła decyzja o budowie nowego, solidniejszego obiektu. Projekt powierzono miejskiemu zarządowi instalacji podziemnych, którym kierował Aleksander Kauman. Nowy most, podobnie jak wzniesiony kilka lat wcześniej most Oławski, otrzymał konstrukcję murowaną. Dwa filary posadowione w nurcie rzeki zbudowano z granitowych ciosów, opierając je na 26 studniach fundamentowych wypełnionych betonem. Łuki podtrzymujące jezdnie wykonano z cegły klinkierowej, a całość połączono zaprawą cementową. Nie zabrakło również ozdobnych elementów, licowania oraz stylizowanych balustrad, które do dziś stanowią charakterystyczny akcent mostu. Wkrótce po otwarciu mostu przez przeprawę poprowadzono linię tramwajową, co znacząco ułatwiło komunikację między centrum miasta a nowo powstającymi osiedlami po wschodniej stronie Odry. W miarę upływu lat i rozwoju okolicznych dzielnic, takich jak Zacisze, Zalesie, Sempolno czy obszar Stadionu Olimpijskiego, most okazał się jednak zbyt wąski, by sprostać rosnącemu natężeniu ruchu. Przełom lat 30. XX wieku przyniósł kolejną istotną modernizację. W latach 1933-34 most został znacząco poszerzony. Do istniejącej konstrukcji dobudowano z obu stron żelbetowe przedłużenia, zachowując spójność architektoniczną z pierwotnym projektem. Nowa forma mostu była już bardziej surowa, pozbawiona dawnych ozdób, z wyjątkiem modernistycznych motywów w stalowych balustradach. Znalazły się na nich stylizowane herby Wrocławia oraz godło Prus z lat 30. i 40. XX wieku, orzeł dzierżący miecz i błyskawice. Charakterystycznym detalem była kwadratowa tarcza na piersi orła, która w okresie międzywojennym zawierała swastykę. Dziś to pole pozostaje puste, będąc niemym świadkiem burzliwej historii regionu. Nowe tysiąclecie przyniosło kolejną gruntowną przebudowę mostu. W latach 2006-2008 konieczne było ponowne wzmocnienie i poszerzenie przeprawy, by sprostała współczesnym wymaganiom komunikacyjnym. Na czas prac budowlanych po północnej stronie mostu powstała tymczasowa przeprawa dla samochodów i pieszych. Ruch tramwajowy został na ten okres wstrzymany. Do budowy z lat 30. zostały całkowicie wyburzone, pozostawiono jedynie oryginalne filary mostu. Nowe poszerzenia wykonano w technologii stalowej, a pomost nieco poszerzono, by zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo użytkowników. Prace zakończyły się w październiku 2008 roku. Obecnie most Szczytnicki stanowi nie tylko ważny element infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia, ale także wyjątkowy zabytek techniki. Jego monumentalne łuki, ozdobne balustrady oraz harmonijne połączenie tradycji z nowoczesnością przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. Z mostu rozciąga się malowniczy widok na okoliczne tereny, w tym modne akademiki Ołówek i Kretka, będące ważnym punktem na mapie studenckiego życia miasta. Most jest także świadkiem codziennych historii.
tętniącym życiem miejscem, przez które każdego dnia przetaczają się tysiące ludzi, samochodów i tramwajów. Współczesna konstrukcja harmonijnie wpisuje się w krajobraz miasta, łącząc tradycję z nowoczesnością, odpowiednio utrzymany z dbałością o detale i historyczne odniesienia, stanowi dowód na to, że Wrocław potrafi mądrze łączyć swoje bogate dziedzictwo z wyzwaniami współczesności. Most Szczytnicki to nie tylko przeprawa przez rzekę, to symbol nieustannego rozwoju miasta, most łączący pokolenia, który przez stulecia pozostaje jednym z kluczowych punktów na mapie Wrocławia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo z Media
6: Expert dalej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Ja się z st-

0: Także wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Ale również fascynujący obiekt architektoniczny i historyczny, będący świadkiem przemian tego regionu na przestrzeni wieków. Przez całą długość mostów pomorskich biegnie szeroka, dwukierunkowa jezdnia, której szerokość waha się od 11 do 14,4 metra. Centralnym pasem poprowadzono dwutorową linię tramwajową, co czyni tę przeprawę kluczowym węzłem miejskiej komunikacji zbiorowej. Po obu stronach jezdni znajdują się wygodne chodniki o szerokości od 3 do 3,5 metra, zapewniające komfort pieszym i rowerzystom. Dzięki temu mosty pomorskie pełnią rolę nie tylko arterii drogowej, ale także przestrzeni spotkań mieszkańców i turystów. Przeprawa w tym miejscu istniała już w XIV wieku, kiedy to na południowej odnodze Odry powstały pierwsze młyny. Ówczesny system jazów i tam regulujący pracę młynów, foluszy oraz innych zakładów przemysłowych był ściśle powiązany z drewnianymi mostami. Te proste konstrukcje umożliwiały nie tylko przemieszczanie się ludzi pomiędzy brzegami rzeki, ale również transport surowców i produktów z licznych młynów. Aż do XIX wieku ten system drewnianych mostów i wodnych urządzeń służył miastu, jednak wraz z rozwojem przemysłu i wzrostem liczby mieszkańców okazał się coraz mniej wydolny. Pod koniec XIX stulecia podjęto decyzję o jego modernizacji. W roku 1879 powstał pierwszy z mostów. Jednoprzęsłowy, krótki most nad śluzą przy południowym brzegu Kępy Mieszczańskiej, znany dziś jako Most Pomorski Środkowy. Na początku XX wieku, dokładnie w latach 1904-1905, powstał najbardziej reprezentacyjny z trzech mostów, Pomorski Południowy. Zlokalizowany u wylotu ulicy Odrzańskiej, został zbudowany według projektu Karla Klima, znanego budowniczego tamtej epoki. Most ten wyróżnia się trójprzęsłową konstrukcją opartą na murowanych z klinkieru łukach koszowych, podpartych na solidnych betonowych filarach zagłębionych na około 4,5 metra poniżej dna rzeki. Widoczne części filarów wykończono okładziną granitową, natomiast łuki przęseł piaskowcem. Charakterystycznym elementem architektury tego mostu są niewielkie pawilony wzniesione przy południowym przyczółku po obu stronach jezdni. Te malownicze budynki, choć przypominają dawne strażnice, nigdy nie pełniły tej funkcji. Na przez lata mieściły się w nich sklepiki i zakłady usługowe. Most południowy zachwycał także balustradą z piaskowca, ozdobioną trzema parami wieżyczek z latarniami, które niestety zostały rozebrane po II wojnie światowej. Później w roku 1958 na pilastrach od strony wschodniej zamontowano rury ciepłownicze, co wpłynęło na estetykę budowli. Budowa tego mostu pochłonęła 480 tysięcy marek, a dodatkowe 90 tysięcy przeznaczono na przebudowę skrzyżowań i dojazdów. Znaczenie komunikacyjne inwestycji było tak duże, że rząd dofinansował ją, pokrywając 1/4 kosztów. Most Pomorski Północny powstał w roku 1930, już po uruchomieniu elektrowni wodnej Wrocław II, 5 lat wcześniej. Projekt nitowanej stalowej konstrukcji blachownicowej opracował miejski radca budowlany Günter Trauer. Most ten o długości około 85 i szerokości 20 metrów zbudowano nad jazem regulującym poziom wody. Inwestycja ta była okazją do przebudowy i poszerzenia mostu pomorskiego środkowego, a całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 2 milionów marek. W odróżnieniu od wielu innych przepraw przez Odrę, mosty pomorskie przetrwały oblężenie Festung Breslau w roku 1945 bez większych zniszczeń. Jedynie most północny został uszkodzony w wyniku bezpośredniego trafienia bombą lotniczą. Po wojnie w roku 1953 przeszedł on gruntowny remont, a w roku 1984 przebudowano jego chodniki i balustrady. Współczesne dzieje mostów pomorskich to także dbałość o ich stan techniczny i estetykę. Ostatni szeroko zakrojony remont rozpoczął się w roku 2020 i trwał do 25 stycznia 2023 roku. Modernizacja objęła m.in. naprawę konstrukcji, wymianę nawierzchni, renowację balustrad oraz odnowienie elementów architektonicznych. Dziś mosty pomorskie to nie tylko ważny szlak komunikacyjny, ale także symbol bogatej historii i dynamicznego rozwoju Wrocławia. Przeprawy

przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów, oferując niepowtarzalne widoki na Odrę i miejską panoramę. Ich monumentalna architektura, harmonijnie wpisująca się w otoczenie, stanowi świadectwo kunsztu dawnych inżynierów i budowniczych. Mosty pomorskie są także miejscem, w którym splatają się tradycja i nowoczesność. Codziennie korzystają z nich setki samochodów, tramwajów, pieszych i rowerzystów, a ich obecność przypomina o wielowiekowej historii miasta, które nieustannie się zmienia, zachowując szacunek dla swojej przeszłości. Wrocławskie mosty pomorskie to nie tylko przeprawy nad wodą, to także pomnik historii, inżynierii i architektury, będący dumą mieszkańców oraz inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Żabia Kładka, bo o niej będzie teraz mowa w programie. A słyszałeś, że to charakterystyczna przeprawa piesza na mapie Wrocławia. W sercu miasta, gdzie Odra rozdziela się na liczne nurty, znajduje się miejsce szczególne, Żabia Kładka, znana także jako Kładka Bielarska. Ten niepozorny, lecz niezwykle ważny obiekt dla mieszkańców i odwiedzających miasto od lat umożliwia pieszym wygodne i bezpieczne przekraczanie północnego ramienia Odry, łącząc osiedle nad Odrze z malowniczą wyspą Bielarską. Kładka Żabia rozciąga się nad Odrą Północną, jednym z bocznych ramion rzeki, stanowiąc część śródmiejskiego węzła wodnego górnego. Z jednej strony przeprawa prowadzi na słynny Bulwar Słoneczny oraz w kierunku ulicy Dubois, która jest fragmentem trasy mieszczańskiej. Z drugiej otwiera dostęp do Wyspy Bielarskiej, obszaru zieleni miejskiej, chętnie odwiedzanego przez spacerowiczów i rowerzystów, a także miłośników odpoczynku na łonie natury w samym centrum miasta. Wyspa Bielarska, na którą prowadzi Kładka, to jedna z wielu wysp tworzących zespół wschodnich wysp odrzańskich. Mimo bliskości miejskiego zgiełku, miejsce to zachowało swój kameralny charakter i jest dziś przestrzenią rekreacyjną, przyciągającą zarówno mieszkańców, jak i turystów. W miejscu dzisiejszej Kładki już ponad 100 lat temu istniał most stalowy, wybudowany w 1911 roku. Służył on przez kilka dekad jako ważna przeprawa drogowa dla mieszkańców miasta. Niestety podczas działań

wojennych most został zniszczony, a jego miejsce przez długi czas pozostawało niezagospodarowane. Niegdyś poniżej tej przeprawy funkcjonowało popularne kąpielisko Kallenbacha, które było jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku wrocławian. Nowy etap w historii tego miejsca rozpoczął się w połowie lat 70. XX wieku. Z okazji 30. rocznicy wyzwolenia Wrocławia postanowiono wybudować nową kładkę pieszą. Jej projekt opracował Kazimierz Gałajda, a realizacją zajęły się przedsiębiorstwo budowy kopalń miedzi z Lubina oraz przedsiębiorstwo budownictwa miejskiego Śródmieście z Wrocławia. Uroczyste otwarcie kładki miało miejsce w 1975 roku. Przez kolejne dziesięciolecia kładka służyła mieszkańcom, ale upływający czas i rosnące potrzeby sprawiły, że niezbędna stała się jej gruntowna modernizacja. W 2002 roku pod kierunkiem projektanta Józefa Rabiegi przeprowadzono szeroko zakrojone prace remontowe. Zmodernizowano nie tylko konstrukcję, ale również wzmocniono przyczółki i bloki kotwiące, a także zamontowano nowoczesną iluminację świetlną, dzięki której kładka nabrała wyjątkowego uroku po zmroku. Podczas przebudowy zadbano o bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Wzmocniono żelbetowe przyczółki mostu, stosując mikropale o długości sięgającej ponad 10 metrów, zarówno na prawym, jak i lewym brzegu. Dodatkowo bloki kotwiące lin zostały wsparte ukośnymi mikropalami, co zwiększyło stabilność całej konstrukcji. Kładka żabia jest jednoprzęsłową konstrukcją wiszącą. Jej pomost, wykonany z impregnowanej dębiny o grubości 6 mm, podwieszony jest do dwóch pylonów ustawionych na przeciwnych brzegach rzeki. Całkowita długość przeprawy wynosi ponad 56 metrów, a szerokość przekracza 3 metry, co zapewnia komfortowe warunki zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Konstrukcja pomostu opiera się na 14 dźwigarach rozstawionych w regularnych odstępach wykonanych z dwuteowników stalowych. Całość podwieszona jest na 4 spiralnych linach stalowych o imponującej średnicy 46 mm. Liny te zawieszone są na pylonach z rur stalowych o średnicy 457 mm i grubości ścianki 20 mm. Wysokość pylonów sięga ponad 10 metrów, a długość osi zakotwiczeń lin nośnych to niemal 85 metrów. Dzięki temu konstrukcja kładki zachowuje nie tylko wytrzymałość, ale również lekkość wizualną, doskonale wpisując się w krajobraz nadodrzańskich wysp. Podczas modernizacji w 2002 roku zastosowano rozwiązania, które miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz trwałości konstrukcji. Jednym z wyzwań okazała się zbyt duża wrażliwość dynamiczna kładki, czyli podatność na drgania wywołane przez przechodzących pieszych. Aby temu zaradzić, zamontowano specjalne tłumiki masowe drgań, których instalacja była możliwa jedynie z wykorzystaniem barki na rzece. Elementy stalowe, takie jak belki nośne, przęsła, słupy pylonów czy rygle górne, wykonano z wysokogatunkowej stali zapewniającej odporność na korozję i wpływ czynników atmosferycznych. Całość konstrukcji została dodatkowo wzmocniona poprzez zastosowanie stężeń z ceowników oraz żebrowań, które zwiększają stabilność i trwałość obiektu. Żabia kładka to dziś nie tylko ważny element infrastruktury miejskiej, ale także miejsce o wyjątkowej atmosferze. Dzięki nowoczesnej iluminacji świetlnej wieczorami staje się jednym z najbardziej malowniczych punktów spacerowych w centrum Wrocławia. Z kładki rozpościera się widok na Bulwar Słoneczny, Wyspę Bielarską oraz okoliczne mosty i wyspy, co czyni ją ulubionym miejscem zarówno mieszkańców, jak i turystów. Z perspektywy ponad 50 lat od jej wybudowania, kładka żabia pozostaje jednym z symboli Wrocławia. Miasta mostów, wysp i nieustannie zmieniającego się krajobrazu nad Odrą. To miejsce, które łączy ludzi, historię i przestrzenie, wpisując się na stałe w panoramę miasta.

A słyszałeś, że we Wrocławiu historia przemysłowego serca miasta, gazowni miejskiej na Tarnogaju we Wrocławiu. Gazownia miejska na Tarnogaju to jedna z tych wrocławskich budowli, które przez dziesięciolecia nie tylko kształtowały przemysłowy krajobraz miasta, ale także wpływały na codzienne życie jego mieszkańców. To właśnie tu, na południowo-wschodnich obrzeżach Wrocławia, przez wiele lat powstawał gaz oświetlający ulice, ogrzewający domy i napędzający rozwój miejskiej infrastruktury. Oto fascynująca historia tego miejsca, które stało się symbolem nowoczesności i przemian technologicznych. Przełom wieków i narodziny gazowni. Pod koniec XIX wieku Wrocław, wówczas znany jako Breslau, przeżywał dynamiczny rozwój. Wzrastająca liczba mieszkańców, rozbudowa infrastruktury miejskiej oraz rosnące zapotrzebowanie na energię sprawiły, że władze miasta zdecydowały się na budowę nowoczesnej gazowni. Wybór padł na Tarnogaj, dzielnicę położoną na południowy wschód od centrum, gdzie znajdowały się odpowiednie tereny pod tak duże przedsięwzięcie. Prace ruszyły w ostatnich latach XIX wieku, a już na początku XX wieku pierwsze instalacje gazowe zaczęły zasilać miasto. Sama gazownia została zaprojektowana z rozmachem. Powstały tu nie tylko hale produkcyjne, ale także charakterystyczne zbiorniki gazu, które przez lata były jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy tej części Wrocławia. Architektura i nowoczesne rozwiązania techniczne. Gazownia na Tarnogaju to przykład przemysłowej architektury, która łączyła funkcjonalność z nowoczesnym, jak na tamte czasy, wzornictwem. Kompleks obejmował szereg budynków, od potężnych hal produkcyjnych przez laboratoria i warsztaty, po biura i zaplecze socjalne dla pracowników. Najbardziej charakterystyczne były jednak zbiorniki gazu, które górowały nad okolicą. Ich metalowa konstrukcja i monumentalne rozmiary imponowały zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym. Warto podkreślić, że gazownia na Tarnogaju od samego początku wyposażona była w najnowocześniejsze technologie. Proces produkcji gazu opierał się na zgazowywaniu węgla kamiennego, a cały system był zautomatyzowany na tyle, na ile pozwalały możliwości techniczne początku XX wieku. Z czasem, wraz z rozwojem nauki i techniki, wprowadzano kolejne usprawnienia, które pozwalały na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa pracy. Gazownia a rozwój Wrocławia. Nie sposób przecenić roli, jaką gazownia na Tarnogaju odegrała w rozwoju Wrocławia. To właśnie dzięki niej możliwe było oświetlenie ulic, uruchomienie tramwajów gazowych oraz ogrzewanie domów i zakładów przemysłowych. Gazownia napędzała rozwój wielu innych branż, a jej działalność była kluczowa dla funkcjonowania miasta w pierwszej połowie XX wieku. Wraz z upływem lat i zmianami technologicznymi znaczenie gazowni zaczęło jednak stopniowo maleć. Coraz powszechniejsze stawały się inne źródła energii, przede wszystkim elektryczność oraz gaz ziemny, który stopniowo zastępował gaz koksowniczy produkowany na Tarnogaju. W drugiej połowie XX wieku gazownia zaczęła tracić na znaczeniu, a jej produkcja została wygaszona. Przemiany i obecny stan gazowni. Po zakończeniu działalności przemysłowej kompleks gazowni na Tarnogaju przez długi czas popadał w zapomnienie. Opuszczone budynki i charakterystyczne zbiorniki przez lata były niemym świadkiem dawnej świetności tego miejsca. Z czasem jednak pojawiły się pomysły na zagospodarowanie terenu. Część obiektów została zaadaptowana na potrzeby nowych inwestycji, a inne objęto ochroną konserwatorską jako ważne elementy dziedzictwa przemysłowego Wrocławia. Dziś gazownia na Tarnogaju to przykład tego, jak przemysłowa przeszłość miasta może współistnieć z nowoczesnością. Część budynków wciąż przypomina o dawnych czasach, a teren dawnej gazowni stał się miejscem nowych inwestycji i ciekawych inicjatyw. Mieszkańcy coraz chętniej wracają tu, by odkrywać historię tego miejsca i doceniać jego znaczenie dla rozwoju miasta, znaczenie dla dziedzictwa miasta. Gazownia miejska na Tarnogaju to nie tylko fragment historii Wrocławia, ale także ważny element tożsamości miasta. Jej monumentalne budynki, inżynieryjna precyzja i nowoczesność rozwiązań technicznych są świadectwem czasów, w których Wrocław był jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w tej części Europy. Dziś, choć gazownia nie pełni już swojej pierwotnej funkcji, wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli przemysłowego dziedzictwa miasta. Warto pamiętać, że historia gazowni na Tarnogaju to również opowieść o ludziach, inżynierach, robotnikach, urzędnikach i mieszkańcach, którzy przez lata tworzyli to miejsce i korzystali z jego dobrodziejstw. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu Wrocław mógł się rozwijać, stając się nowoczesnym, tętniącym życiem miastem.

tej części programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu wystawa ziem odzyskanych i historia, która zmieniła Wrocław. W sierpniu 1948 roku Wrocław stał się centrum wydarzeń, które na zawsze odmieniło nie tylko oblicze tego miasta, ale również wpisało się na stałe w historię powojennej Polski. Chodzi oczywiście o wystawę ziem odzyskanych, niezwykłe przedsięwzięcie o ogromnym znaczeniu społecznym, gospodarczym i kulturowym. To właśnie tutaj, na terenie wrocławskiej hali stulecia oraz w jej najbliższym otoczeniu zaprezentowano osiągnięcia oraz potencjał ziem, które po zakończeniu II wojny światowej zostały przyłączone do Polski. Wrocław, miasto, które stało się symbolem przemian. Organizacja wystawy ziem odzyskanych nie była wyłącznie prezentacją dorobku nowych regionów Polski. Była to także okazja do pokazania światu, jak Wrocław, miasto zniszczone przez działania wojenne, podnosi się z gruzów i staje się symbolem odbudowy i nadziei. Wydarzenie to miało miejsce w szczególnym momencie historii, kiedy to społeczeństwo polskie musiało odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości politycznej i geograficznej. Wystawa została zorganizowana z ogromnym rozmachem, do przygotowań zaangażowano setki osób, a sama ekspozycja zajmowała teren o powierzchni kilkudziesięciu hektarów. Centralnym punktem była oczywiście monumentalna hala stulecia, w której prezentowano najważniejsze osiągnięcia gospodarcze, naukowe i kulturalne ziem zachodnich i północnych. W pobliżu hali powstały liczne pawilony tematyczne, w których można było podziwiać produkty przemysłu, rolnictwa, sztuki oraz rękodzieła charakterystycznego dla tych regionów. Przesłanie wystawy ziem odzyskanych. Wystawa miała przede wszystkim charakter propagandowy, miała przekonać społeczeństwo polskie do idei ziem odzyskanych, czyli terenów, które po wojnie znalazły się w granicach Polski kosztem Niemiec. Był to czas, gdy nowi mieszkańcy tych obszarów często czuli się niepewnie w obliczu zmian, a władze państwowe starały się budować poczucie wspólnoty i przynależności do nowej ojczyzny. Ekspozycja prezentowała, jak dynamicznie rozwija się życie na tych terenach, jak odbudowywane są miasta i wsie, jak powstają nowe zakłady przemysłowe, szkoły i instytucje kulturalne. W pawilonach można było zobaczyć nowoczesne maszyny rolnicze, plany urbanistyczne odbudowywanych miast, a także dzieła sztuki lokalnych artystów. W ten sposób podkreślano nie tylko materialny, ale i duchowy potencjał ziem zachodnich i północnych. Atrakcje i wydarzenia towarzyszące. Wystawa ziem odzyskanych we Wrocławiu była czymś znacznie więcej niż tylko serią ekspozycji. Organizatorzy zadbali o bogaty program wydarzeń towarzyszących. Każdego dnia odbywały się koncerty, pokazy artystyczne oraz prezentacje folkloru i tradycji nowych regionów Polski. Wrocław na kilka miesięcy stał się miejscem spotkań ludzi z różnych stron kraju, miejscem wymiany doświadczeń i budowania nowej tożsamości narodowej. Warto podkreślić, że wystawa ziem odzyskanych miała również wymiar międzynarodowy. Do Wrocławia zaproszono delegacje zagraniczne, które mogły na własne oczy przekonać się o skali odbudowy i integracji nowych ziem z resztą kraju. Był to ważny element budowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście powojennej sytuacji politycznej w Europie. Dziedzictwo i znaczenie dla dzisiejszego Wrocławia. Choć od zakończenia wystawy ziem odzyskanych minęło już kilkadziesiąt lat, jej ślady są widoczne we Wrocławiu do dziś. Hala stulecia, która była sercem wydarzenia, do dziś pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta i miejscem organizacji licznych wydarzeń kulturalnych oraz targów. Wystawa przyczyniła się także do utrwalenia w świadomości mieszkańców Wrocławia oraz całej Polski znaczenia ziem zachodnich i północnych jako integralnej części kraju. To właśnie dzięki temu wydarzeniu Wrocław zaczął być postrzegany jako miasto otwarte, dynamiczne i nowoczesne, gotowe na wyzwania przyszłości. Wystawa ziem odzyskanych była nie tylko prezentacją osiągnięć, ale przede wszystkim manifestem odbudowy, jedności i nadziei na lepsze jutro. Wystawa ziem odzyskanych we Wrocławiu była jednym z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski. Pokazała nie tylko siłę i determinację Polaków w odbudowie zniszczonego kraju, ale również ogromny potencjał ziem, które po wojnie znalazły się w granicach Polski. Dziś, patrząc z perspektywy czasu, można śmiało powiedzieć, że to właśnie we Wrocławiu narodziła się nowa tożsamość tych regionów i całego kraju.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

To a słyszałeś, że we Wrocławiu w tym odcinku zajmiemy się Światowym Kongresem Intelektualistów w Obronie Pokoju. Poznacie historię ważnego wydarzenia dla świata, ale również dla samego Wrocławia. Nie przedłużając, zaczynamy. W drugiej połowie lat 40. XX wieku świat wciąż odczuwał skutki zakończonej niedawno II wojny światowej. W atmosferze niepokoju, narastających napięć i początków zimnej wojny pojawiła się potrzeba dialogu ponad podziałami, zwłaszcza w środowisku naukowym i artystycznym. Tak narodził się pomysł zorganizowania Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, który zgromadził wybitne postaci z całego globu, by wspólnie szukać sposobów na ochronę pokoju i przeciwdziałać zagrożeniom wojny. Podczas gdy politycy debatowali nad nowym porządkiem świata, to właśnie intelektualiści, naukowcy, artyści i myśliciele różnych narodowości postanowili zamanifestować swoje zaangażowanie w sprawę pokoju. W sierpniu roku 1948 w samym sercu Polski, we Wrocławiu, zebrało się około 600 uczestników z ponad 40 państw, by wspólnie rozmawiać o przyszłości ludzkości. Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju został zorganizowany z inicjatywy środowisk lewicowych przy wyraźnym wsparciu Związku Radzieckiego oraz władz Polski Ludowej. Miał być odpowiedzią na narastające zagrożenie nowym konfliktem zbrojnym. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Wrocław, miasto zniszczone podczas wojny, symbolizowało odrodzenie i nadzieję na lepszą przyszłość. Uczestnicy kongresu reprezentowali szerokie spektrum środowisk intelektualnych, od naukowców przez pisarzy po artystów. Wśród gości znaleźli się m.in. Paul Éluard, Irena Joliot Curie, Bertolt Brecht, Julian Huxley, Aldous Huxley, a także przedstawiciele polskiej elity naukowej i kulturalnej, tacy jak Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz czy Aleksander Zawadzki. Kongres trwał od 25 do 28 sierpnia roku 1948. Obrady odbywały się w gmachu Politechniki Wrocławskiej. Już podczas otwarcia podkreślano konieczność walki z wszelkimi przejawami faszyzmu, militaryzmu oraz propagandy wojennej. W wystąpieniach dominowały apele o współpracę międzynarodową, solidarność oraz odpowiedzialność intelektualistów za kształtowanie opinii publicznej. Jednym z głównych celów kongresu było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec zagrożeń, jakie niesie ze sobą wyścig zbrojeń i rosnąca wrogość między Wschodem a Zachodem. Uczestnicy zgodnie potępiali propagowanie wojny i nawoływali do budowania mostów między narodami. Wielokrotnie podkreślano rolę nauki i kultury w krzewieniu idei pokoju oraz potrzebę edukacji społeczeństw w duchu tolerancji i współpracy. Kontrowersje i polityczny kontekst. Chociaż kongres miał charakter międzynarodowy, nie był wolny od politycznych napięć. Wiele zachodnich delegacji wycofało się z udziału lub ograniczyło swoją obecność, obawiając się, że wydarzenie zostanie wykorzystane do celów propagandowych przez blok wschodni. Część uczestników, zwłaszcza z krajów zachodnich, krytykowała jednostronność przekazu i nadmierne akcentowanie zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników przy jednoczesnym przemilczaniu działań Związku Radzieckiego. Mimo tych kontrowersji kongres zapisał się w historii jako ważna próba stworzenia platformy dialogu ponad podziałami politycznymi. Był także sygnałem, że intelektualiści są gotowi podejmować odpowiedzialność za kształtowanie świadomości społecznej i wzywać do działań na rzecz pokoju. Dziedzictwo kongresu. Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju stał się inspiracją dla kolejnych międzynarodowych spotkań i ruchów na rzecz pokoju. Bezpośrednią kontynuacją był pierwszy Światowy Kongres Obrońców Pokoju, który odbył się rok później w Paryżu i Pradze. Idee wypracowane podczas obrad we Wrocławiu znalazły swoje odbicie w działaniach wielu organizacji społecznych i kulturalnych w następnych dekadach. Warto podkreślić, że sam Wrocław zyskał dzięki kongresowi szczególne miejsce na mapie międzynarodowych inicjatyw pokojowych. Miasto stało się symbolem spotkań ludzi, nauki i kultury, którzy niezależnie od różnic politycznych czy światopoglądowych potrafili rozmawiać o wartościach uniwersalnych i wspólnych celach. Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbył się w sierpniu roku 1948 we Wrocławiu, to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla powojennej historii świata. Był nie tylko manifestacją pragnienia pokoju, ale także przykładem, jak ważną rolę mogą odgrywać intelektualiści w kształtowaniu debaty publicznej. Mimo politycznych napięć i kontrowersji, kongres pozostaje symbolem nadziei na dialog, porozumienie i budowanie lepszej przyszłości.

Zapraszam na kolejny odcinek programu A słyszałeś, że we Wrocławiu, w którym na celownik bierzemy KZ Dürgoj, poznacie historię, która na zawsze zapisała się w pamięci Wrocławia. W sercu Dolnego Śląska, gdzie dziś tętni życiem nowoczesny Wrocław, kryje się fragment historii, o którym nie sposób zapomnieć. KZ Dürgoj to jeden z tych rozdziałów, które choć przez lata były spychane na margines zbiorowej świadomości, dziś wymagają przypomnienia i refleksji. To tutaj, na terenie dawnej dzielnicy Dürgoj, wrocławskie korzenie tragicznych wydarzeń z czasów II wojny światowej wciąż są obecne, nawet jeśli już nie w zabudowaniach, to w pamięci miasta i jego mieszkańców. Obóz koncentracyjny KZ Dürgoj powstał w 1933 roku jako jeden z pierwszych tego typu obiektów w nazistowskich Niemczech. Był to tak zwany wczesny obóz koncentracyjny, który funkcjonował jeszcze przed zbudowaniem olbrzymiego systemu obozów znanego z późniejszych lat wojny. Jego lokalizacja w granicach dzisiejszego Wrocławia podkreśla silne związki tego miejsca z historią miasta i regionu. KZ Dürgoj został zorganizowany jako tymczasowy obóz przejściowy dla przeciwników politycznych reżimu nazistowskiego. Przez jego teren przewinęło się kilkuset więźniów. Głównie osoby podejrzewane o działalność antynazistowską, komuniści, socjaliści, przedstawiciele mniejszości narodowych oraz wszyscy ci, którzy nie wpisywali się w nazistowski model społeczeństwa. Mimo że funkcjonował stosunkowo krótko, od kwietnia 1933 do końca tego roku, KZ Dürgoj stał się miejscem szczególnego terroru i represji. To właśnie tutaj testowano pierwsze metody szybkiego zastraszania i łamania oporu politycznego, które potem miały być stosowane na masową skalę w całej III Rzeszy. Obóz był zlokalizowany na południowych obrzeżach ówczesnego Wrocławia w dzielnicy Dürgoj, dziś okolice Tarnogaju. Zajmował teren dawnych koszar, a warunki bytowe były tam niezwykle surowe. Więźniowie trafiali do prymitywnych baraków, najczęściej pozbawionych ogrzewania i podstawowych wygód. Praca ponad siły, głód, przemoc fizyczna i psychiczna to codzienność, która spotykała osadzonych. Władze obozu, w tym funkcjonariusze SA oraz SS, stosowały brutalne metody przesłuchań i wymuszania zeznań. Wrocławskie korzenie tego miejsca są nie tylko geograficzne. Wielu więźniów stanowili mieszkańcy samego miasta oraz okolicznych miejscowości. KZ Dürgoj nie był obozem zagłady w sensie późniejszych obozów, takich jak Auschwitz czy Majdanek, ale dla wielu osób był początkiem gehenny, która prowadziła przez kolejne etapy represji nazistowskich. Po zamknięciu obozu w grudniu 1933 roku część więźniów została przeniesiona do innych, już bardziej rozbudowanych obozów koncentracyjnych. Dla Wrocławia miejsce to stanowiło symboliczny początek tragicznego okresu, który naznaczył całe miasto i jego mieszkańców piętnem wojny i okupacji. Dziś po KZ Dürgoj nie pozostało wiele materialnych śladów. Teren dawnych koszar został zabudowany, a pamięć o obozie przez lata funkcjonowała głównie w relacjach świadków i dokumentach historycznych. Jednak wrocławskie korzenie tej historii są wciąż obecne w świadomości lokalnej społeczności. Wrocław jako miasto o niezwykle bogatej i często dramatycznej przeszłości nie zapomina o swoich ofiarach i o tych, którzy padli ofiarą totalitaryzmu. Współczesne inicjatywy upamiętniające, tablice pamiątkowe, publikacje naukowe, zajęcia edukacyjne przypominają kolejnym pokoleniom o tym, co wydarzyło się na południowych obrzeżach miasta. Znaczenie KZ Dürgoj dla historii Wrocławia i całego Dolnego Śląska jest nie do przecenienia. To właśnie tutaj, na długo przed wybuchem wojny, rozpoczęło się systematyczne niszczenie wolności, godności i życia ludzi, którzy nie pasowali do nazistowskiej wizji świata. Wrocławskie korzenie tego obozu każą nam pamiętać, że dramaty II wojny światowej nie ominęły żadnej części Europy. Także tych miejsc, które dziś znamy jako centra kultury, nauki i nowoczesności. Pamięć o KZ Dürgoj to nie tylko obowiązek historyczny, ale także przestroga dla przyszłych pokoleń. Wrocław ze swoimi wrocławskimi korzeniami staje się symbolem zarówno tragedii, jak i siły przetrwania. To właśnie z takich miejsc jak dawny Dürgoj płynie nauka o wartości wolności, szacunku i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dziś w XXI wieku, wspominając te wydarzenia, Wrocław oddaje hołd wszystkim ofiarom i przypomina, że historia, nawet ta najtrudniejsza, jest częścią naszej wspólnej tożsamości.

Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.